0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: stroje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2. Stalowa wola.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi
1: SK2, Stalowa Wola.

0: nowa Stalowa Wola.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.

0: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
1: W Stalowej Woli rano zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 16 kresek, a na niebie zobaczymy sporo chmur, choć słońce też się przebije. Wiatr będzie północno-zachodni, ale lekki, więc nie poczujemy go za bardzo. Powietrze w normie, dlatego oddychamy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni, a jutro prawie bezchmurnie i również do 25. Idealnie na wiosenne aktywności. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Są wyniki referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta zostaną odwołani. Według Late Poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News frekwencja wyniosła 31,8%. To oznacza, że referendum jest ważne. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exit pola przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
2: Spytaliśmy krakowian, co sądzą o wynikach referendum.
4: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem.
5: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione.
2: A do czasu wyboru nowego prezydenta w przedterminowych wyborach miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez rząd. Fajerwerki, owacje i tysiące ludzi witających go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop łatwo gang dotarł do Gdańska.
6: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
7: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie, wracaliśmy z zakupów. Bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się chce.

0: A podczas przejazdu Łatwogang zebrał ponad 20 milionów złotych. Zostaną one przekazane na rzecz trzech chorych chłopców: Maksa, Adasia i Wojtka. Wielka celebracja po 4 latach w pierwszej lidze. Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
1: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera.
2: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło.
0: A Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
3: SK2 Sport.
0: 2 mecze i 2 wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Terezą Walentową w 3 setach i awansowała do 2. rundy. W niej też jest Magdalena Fręch. A dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Szansę na powrót do niej stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
4: To wielkie rzeczy się w Krakowie działy. Z jednej strony Wisła Kraków wraca do ekstraklasy, z drugiej strony krakowianie odwołali prezydenta miasta. To zróbmy tak, ja też dzisiaj odwołuję. Odwołuję poniedziałek, bo mam taką moc, bo mam najlepsze polskie hity i nie zawaham się ich użyć.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: I już pierwszy hicik. Na dobry początek tego tygodnia leci. Ania, wyszkolisz lampa i sofa. Nie sofa i lampa. Nie. Bo jak najpierw będzie sofa, a później lampa, to człowiek jeszcze pójdzie spać. Czyli robimy odwrotnie. Najpierw lampa, później sofa, zapalamy światełko, wstajemy z sofy, wstajemy z łóżek. Budzimy się, moi drodzy, do życia. 3,5 minuty po godzinie 6.

0: Dziwna. Piosenka całkiem w porządku. Nazywa się Dziwna. Daria Zawiałow i Artur Rojek to taki duet prawie jak nasz.
1: Prawie. Z naciskiem na prawie, oczywiście, że tak.
0: Bo u nas jest taki duet, że...
1: U nas jest dwóch mężczyzn, natomiast mężczyzna i kobieta.
0: A, w ten sposób szedłeś. Dobra, to tak.
1: Wybrnąłeś.
0: Tak.
1: No, nie licytujmy się, kto jest lepszy. Obyczworo. Mamy wiele do zaoferowania wszystkim.
0: Tak jest. 10 po 6 w Radiu SK 2. Dzisiaj jakby musimy wam najpierw powiedzieć, co jest, a jest poniedziałek. Magda i Grzegorz mają imieniny.
1: Brawo dla Magdy i
0: dzień piłki nożnej, dzień dziecka zaginionego, dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana, dzień wyzwolenia Afryki. Pamiętajmy. I Światowy Dzień Futbolu. Proszę bardzo, tyle świąt w jednym dniu. Jeszcze byś dołożył coś?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Nie. Mamy piękny dzień.
0: 100 lat niech żyją, niech żyją, niech żyją.
1: Wszystkim, którzy mają się urodziny.
0: Tak.
1: To jest dla was wszystkich.
0: Co się działo ostatnio?
1: No wiesz co, na przedniusach Radia SK 2 słyszeliśmy, że odwołali prezydenta Krakowa.
0: A, tak szybko?
1: No, szybciutko, nie?
0: No.
1: Ile on za 2 lata wytrzymał?
0: No mało, w porównaniu do poprzedniego prezydenta, pana Majchrowskiego, tak. O ile dobrze pamiętam, taki z brudką był, dostojny mężczyzna.
1: No tak czy inaczej, jest pierwsze odwołanie na tym świecie, aha, to szukamy kolejnych. Co jeszcze należy? Jak już tak jesteśmy na fali odwoływania,
0: no,
1: w takim razie, to zróbmy takie nasze esko-dwójkowe referendum.
0: Referendum zrobimy, to jest piękne słowo.
1: No, referendum robimy. Co jeszcze trzeba odwołać? Ja już powiedziałem, że mam taki postulat, odwołujemy poniedziałki.
0: To już nie raz powtarzaliśmy, żeby odwołać poniedziałki.
1: Wszystkie poniedziałki do odwołania.
0: Niestety nasze referenda nie mają frekwencji.
1: Tak więc dzwońcie 726-826-826 albo Messenger.
0: Zróbmy frekwencję, zróbmy referendum, żeby coś konkretnego odwołać. Kto jest za poniedziałkiem, kto jest za czymś innym. Oczywiście tutaj można postulować

0: co odwołujemy. No. I nasze referendum odbywa się telefonicznie 726-826-826.
1: Albo Messenger. Ja mam jeszcze jeden postulat. Ja bym bardzo chętnie odwołał, bo wiecie, jak się człowiek śpi, to czasami mu ślina leci na poduszkę i później ta poduszka jest mokra.
0: No.
1: No, to ja bym odwołał to.
0: Odwołał to. Tak. Dobrze.
1: Ja nie chcę się ślinić.
0: Dobrze.
1: Przyznam już sen.
0: Dziękujemy. Przyjmujemy, myślimy dalej. SK2 726-826-826.

0: O, i teraz właśnie będzie takie małe a propos. Idealny utwór, pasuje bardzo. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Mamy 17 minut po 6. Jest Szymon z propozycją swojego referendum. Dzień dobry, dzień dobry, Szymonie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co proponujesz?
1: Ja proponuję odwołać zmianę czasu i żeby został ten, który jest, czyli letni.
0: Letni czas chciałbyś, żeby został. Ja już to troszeczkę zacząłem sprawdzać, nie wiem, czy zdążę dotrzeć do tego.
2: Dotrzyj.
0: Docieraj.
2: Co
0: chcę, bo to w kalendarzu chcę sprawdzić.
2: Wszyscy ci kibicują, cała Polska
0: patrzy. Kiedy jest przesilenie zimowe? 22 gdzieś załóżmy kliknę sobie, 22. O 9 słońce będzie wschodziło. 22 grudnia, jeśli zostawilibyśmy czas letni. I co ty na to, Szymek?
1: Może być, jak najbardziej.
0: I tak będę
1: o tej porze w pracy, więc.
0: Okej, okay, ale za to zachód, ale za zachód za to będzie 16:30, a nie 15:25.
1: Co czy no? Bardzo dobrze.
0: Mniej więcej, no. Czyli Szymon mówi bardzo dobrze, postulujesz.

0: 40
1: ale dobra, letni ja też bym był. Tak szczerze, już tak bez żadnego śmiania, Szymek, to ja za letnim też bym był, więc to jest dobre.
2: Dobra, mamy referendum.
0: Mamy jeden głos więcej.
1: Mamy już dwa głosy. Do frekwencji potrzeba nam jeszcze zaledwie 17 990 999 osób. No.
2: Ja w tym referendum, pozwólcie, że nie wezmę udziału w takim razie.
1: No to tak, nie wygramy tego, Jerzy.
2: Ja mam w nosie.
1: Bez ciebie.
2: Mam
1: ty robisz za 8.
2: Mam w nosie, która jest godzina. No i tak roboty jest pokorek.
1: Dobrze, mamy to. Szymek, dzięki. Odwołujemy czas zimowy. Pozdrawiamy, wysyłamy gadżety, zapinamy sekretarę, jak zawsze zresztą. Na kolejne propozycje też przyjdzie czas. Co chcielibyście odwołać?
2: Tak jest.
1: Może byście chcieli jakieś referendum oficjalnie na antenie Radia SK2 zainicjować. Proszę bardzo, 726-826-826.
2: Albo ten, Messenger. Koniec miesiąca na koncie. Odwołuję koniec miesiąca na koncie. O. SK2.
1: Ja też jestem za początkiem. Miesiąca na koncie. No. Tak,
2: niektórzy
1: tak.
2: będą za środkiem i tu będzie problem.
1: O, widzisz.
2: Dobrze, to co, zagram teraz coś nastrojowego, ładnego. Tak, pan Borysiewicz, pan Paweł Kukiz, proszę bardzo. Pan Paweł Kukiz teraz ma inną drogę życiową, ale śpiewać umie.
1: Umie. Ładnie. Bo to jest o naszym kraju piosenka, tak że tu jest jak jest, no po prostu. No. I ty dobrze o tym wiesz.
2: Ja idę napisać jakąś piosenkę, wiesz?

0: 25 minut po szóstej. Trzeba brawka bić, czapki z głów. Zrobił to po raz kolejny.
1: Klap, klap.
0: Klap, klap, klap. On odwołuje złe wydarzenia w naszym kraju. On
1: łatwo mu to przychodzi.
0: Tak, bo to jest łatwogang. On odwołuje wszystko to, co złe i chce, żeby było dobrze. I do tego zachęca cały kraj. Piękny kolejny gest tego młodego, zdolnego człowieka. Przejechał z Zakopanego do Gdańska. 700 kilometrów pokonał rowerem. W piątek po południu opuścił Zakopane, w niedzielę po 21 minął tablicę z napisem Gdańsk.
1: To jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, ostatnio miał kamerkę internetową i zebrał 250 milionów, tak?
0: Tak, teraz prawie 20, bo licznik chyba jeszcze bije cały czas.
1: Teraz wziął rower, wykręcił 20 milionów, prawda?
0: Prawie, jeszcze prawda? Nie, ale już blisko.
1: No, zobaczcie. Ja się boję, bo tak, dostał kamerkę, wykręcił 250 milionów, dostał rower, wykręcił 20 milionów. Ja się boję, co on wykręci za chwilę i co może dostać. Nie wiem, co może dostać na przykład.
0: Kłada.
1: Na kładzie, ty wiesz, ile on może wykręcić?
0: Bo jest maj,
1: to
0: wiesz.
1: To... A jak doda gazu, to jeszcze więcej.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na Murator.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
4: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Na termometrach zobaczymy około 17 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc warto mieć okulary przeciwsłoneczne pod ręką. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, dlatego nie musimy obawiać się zbyt dużego chłodu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestune.
5: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby poszkodowane, to po wieczornym pożarze pustostanu na poznańskich Ratajach. Mężczyzna przebywający w środku wymagał resuscytacji. Ratownikom udało się przywrócić mu funkcje życiowe. On i kobieta z objawami podtrucia dymem trafili do szpitala. To sukces nas wszystkich, ja sam nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówił Łatwogang, który od piątku bez przerwy jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji z całej trasy udało się zebrać ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
6: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
5: Jak powiedział nam Łatwo, po tym jak wróci do domu, pierwsze co zrobi to zje bigos lub kebaba. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dziś obowiązują weekendowe ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,46 zł. Z kolei cena oleju napędowego nie przekracza 6,80 zł.

0: Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. A kto nie widział, to sobie może włączyć ten kawałek na przykład na YouTubie, bo jest klip. I klip jest naprawdę fajny.
1: Ale co tam jest? Ja nie widziałem, szczerze powiem.
0: Nie widziałeś?
1: Ja tylko słucham.
0: No, klip pokazuje to, że na przykład, no nie, tam, no... Bledka na wakacjach i chyba jej bagaż ukradli.
1: No, i co w tym takiego fajnego?
0: No, że nie miała...
1: Cieszy się z cudzego nieszczęścia?
0: Nie. Po prostu jeszcze nie zdążyła do sklepu też pójść, nie?
1: Aha, i co?
0: No, wyobraź sobie, no.
1: Nie wiem.
0: No
1: tłumacz się teraz, co ci się tak podoba w tym teledysku. No,
0: widoki. W sensie, bo to na Majorce było kręcone, czy tam jakieś
1: Polska
0: Karaiba.
1: Nie jest ładniejsza, jakby na Mazurach na przykład nakręciła? No. Albo w Bieszczadach nad Soliną.
0: Nie ciśnij, pierwszy rzuci kamienie, go u bagaż zabrali, musiał w samych majtkach biegać.
1: A, to ci się podoba. No,
0: dobra, powiedziałem to.
1: Zaczerwienił się Jarząbek, wyszło szydło z worka.
0: Ja się w ogóle dziwię, bo Bledka jest na 6. miejscu polskiej gorącej 20, a ja po obejrzeniu tego klipu powinien być na pierwszym miejscu. Macie tydzień, żeby
1: zobaczyć teledysk. Kto jeszcze nie widział, może to was zachęci. Jak coś, to jesteśmy na świeżo po kolejnym notowaniu. Bledka 6, tak?
0: Tak jest.
1: 6 miejsce, kto na pierwszym?
0: Nareszcie
1: na pierwszym.
0: Męskie granie.
1: Dobrze,
0: i to jest, wiesz co, i to jest ta pozostałość. Bo oni cały czas trzymają pierwsze miejsce.
1: I cały czas mówią wreszcie.
0: No, a Kuba i Kuba czekają.
1: Z tym latem.
0: Aż im lato wystygnie.
1: No właśnie. A tu lato dopiero się rozkręca. SK2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Ruszyliśmy z nowymi klikami na najbliższe notowanie, które pod koniec tego tygodnia, także sporo czasu, żeby pozmieniać tę listę.
0: A ja idę, obejrzę sobie ten teledysk, nie? SK2.

0: zobacz, jaki tygrys z rana. Artur no. Gadowski i zespół Ira. To jest ten tygrys, to jest ten zew. Za 10 minut siódma, a my już tyle energii mamy za pomocą tych najlepszych polskich hitów, które serwujemy wam na antenie Radia SK2.
1: Elektorat do nas dzwoni na 726-826-826 i na Messengerze i żąda kolejnego referendum.
2: Ja myślę, że kategorycznie trzeba odwołać tego, że nie ma z rana kiełbasy w lodówce.
0: To jest skandal!
1: Ale to nie dziwne. Jak się przez weekend rzuca mięsem, to później rano nie ma kiełbasy w lodówce.
0: Albo ja mam inną hipotezę, że radio, które słuchają słuchacze, stoi w kuchni. Mm-hmm. A ty nawet przez głośnik potrafisz wyniuchać zwyczajną podsuszaną z lodówki. SK2.
3: Jajka mi się teraz kojarzą, nie wiem dlaczego. Z orłem.
0: Chowajcie jajka, jak macie radio w lodówce.

0: No mówiliśmy, że im stygnie to lato i czekają na miejsce pierwsze, tak nawiązując do naszej gorącej polskiej dwudziestki. Tymczasem 3,5 minuty do siódmej się
1: zrobiło. Szybkie pytanie do ciebie, czy już miałeś wjazd policji, straży pożarnej
0: jeszcze
1: albo kogokolwiek?
0: Nie, ale wszystko przede mną.
1: Wszystko przede mną. Czujemy się po prostu poszkodowani, prawda? Do prezydenta wjeżdżają, a do nas jeszcze nie?
0: No, czekamy.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55%

0: gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55%

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Iga odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
4: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą około 17 kresek, a słońce będzie próbować przebić się przez ciemne chmury. Wiatr północno-zachodni będzie lekki, więc nie musimy się martwić o przewiane włosy. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 20. Słońce nadal będzie walczyć z chmurami. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
5: Jest 7, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie.
6: Frekwencja bardzo wysoka, my niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum, wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
7: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
8: Świetnie.
5: Po zatwierdzeniu wyników przez magistrat władzy nad Krakowem przejmie wyznaczony przez rząd komisarz.
9: Prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk, musi mianować w Krakowie komisarza, natomiast to jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział.
5: Mówi Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendum KRK. Wybory na nowego prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu najbliższych 90 dni. Priorytetem jest ustalenie sprawców prowokacji. Chodzi o incydent w rodzinnym mieszkaniu prezydenta w Gdańsku. Służby weszły do lokalu siłą po fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo jednak nie było. Po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zapowiedziano przegląd obowiązujących procedur. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: To, kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
11: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
10: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
12: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
10: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
5: Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uroczysta odprawa jutro o 9.
2: SK2 Sport.
5: Niedziela pożegnań na Wyspach. Z kibicami na Anfield pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej.
13: 7:03.
14: Zanim weszliśmy na antenę, to tak z Pauliną sobie rozmawialiśmy, prawda? Bo ty byłaś ostatnio na spacerze.
5: Tak, byłam. Zgadza
14: się. Po parku.
5: Po parku. Tak.
14: I co ci pachniało?
5: No i pachniało mi grillem. Taką kiełbaską zgrillowaną.
13: W parku?
14: Kiełbaską.
13: Niektórzy tak. Są takie miejsca, niektórzy grillują.
14: Ja myślałam, że jak kobieta idzie do parku, to tam wącha.
13: Fiołki.
14: Bez,
5: nie,
14: prawda?
5: Nie, dla mnie maj.
13: Ale Paulina była bez kiełbasek.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Chyba, że kiełbasa

0: a to dopiero początek tego pięknego, wspaniałego tygodnia, poniedziałek. 7.10, 25 dzień maja i my, Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, cześć ponownie.
1: Posłuchajcie, kontrole się zaczęły. We Wrocławiu policja ruszyła w miasto, żeby skontrolować samochody, ale nie tak, żeby sprawdzić, nie, czy tam trują, czy nie trują, czy za szybko jeżdżą, czy za wolno jeżdżą.
0: Czy
1: nie.
0: Na podwójnym, czy na pojedynczym gazie.
1: Tak jest, nie. Skontrolowali, czy nie są za głośne.
0: Za głośne, czyli specjalny taki sprzęt, Sonopan, on się nazywa. I to jest mikrofon. Jego się podtyka pod rurę wydechową. Musi być odpowiednia odległość, odpowiedni kąt. I się mierzy decybelomierzem poziom głośności hałasu z rury wydechowej.
1: No i się okazało, że 10 delikwentów za głośno ryczy na ulicach, no i im cofnięto te dowody rejestracyjne i mają teraz rury poprawić.
0: Przetkać trzeba rurę, kierowcy uważajcie koniecznie na swoje rury, bo nigdy nie wiecie, kiedy za głośno
1: leci rura i was
0: leci z rury,
1: nie?
0: No. Leci z rury, po prostu za głośno leci z rury, to na to trzeba bardzo uważać. Ale dobrze, że tych tak razem z Jarząbkiem stwierdziliśmy, że dobrze, że tych pomiarów kontroli nie robili u nas w domu.
1: Tak,
0: w domu.
1: Bo nasze żony mają o nas zdanie bardzo proste.
0: Mówią, że śpią z traktorem.
2: SK2.
1: O, przepraszam bardzo, moja śpi z odrzutowcem i to nie dlatego, że ma odlot.
3: Ja się staram.

0: No to jak ktoś miał budzik na 6.40, to zaskoczony szybciutko, 7.17. Trzeba do pracy chyba raczej, tak mi się wydaje, wstać. Poniedziałek i dzisiaj robimy referendum w każdym temacie. Oddajemy antenę wam. Co byście odwołali? To było
1: jakie
0: pytanie
1: macie
0: z rana.
1: Pytanie referendalne, moi drodzy, 726-826-826, messengery też do waszej dyspozycji.
2: Dzień dobry. Ja bym odwołała definitywnie jojo. Zespół jojo. To jest coś okropnego, co może być przy utrzymaniu diety i w ogóle. Dziękuję.
0: Ale poczekaj, poczekaj. Przecież to... zespół jojo w czasach świetności konkurował przecież z tymi, z czerwonymi gitarami na przykład.
1: To jest bardzo popularny zespół.
0: Bardzo popularny zespół to jest.
1: Znaczy, przecież. Co oni nagrali na przykład?
0: No.
1: No nie wiem, no co oni mogli nagrać?
0: No na przykład była taka piosenka: zjedz jeszcze jednego chipsa.
1: Oni, przecież mieli
0: no
1: ten wielki hit.
0: No.
1: Burgerze, czy ci nie żal?
0: To są oni, jeszcze było takie szybkie gitarowe. Co tam, że 22 do lodówki czas. SK2.
1: Podobno Sanak była na przesłuchaniu w zespole Jojo,
0: tak.
1: Ale że jej nie przyjęli, to zamiast...

0: dzisiaj rozlało się. Można powiedzieć ups.
1: Że ups. A, dzisiaj mamy poniedziałkowe ups. Jeszcze raz powtórzymy godzinę póki co. Jest 7.25, więc jak ktoś miał budzik na 6.40, to dla niego będzie po newsach, newsy o 7.30, a później po newsach będzie poniedziałkowe ups.
0: Przygotujcie
1: czyli
0: telefony.
1: Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Myślcie nad usprawiedliwieniem. My je zaprezentujemy na antenie, a wy właśnie musicie mieć telefony w dłoni, bo będziemy po no, i 7.30.
0: To będzie nie byle jaka prezentacja, to będzie na żywco.
1: Na żywco.

0: Alama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorut Stalowa Wola.

0: Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
3: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 18 kresek, a niebo będzie mieszanką słońca i chmur. Wiatr delikatnie powieje, ale nie będzie przeszkadzał w codziennych obowiązkach. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musicie się martwić o samopoczucie. W miarę upływu dnia temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wieczorem nadal będzie ciepło, około 20 kresek, a niebo pozostanie częściowo zachmurzone. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
4: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję w referendum. Wyniki oznaczają zmianę na stanowisku władz miasta. Dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski przyjął decyzję z szacunkiem i podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu. Podkreślił, że pełnienie funkcji było dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością. Zaapelował o jedność i współpracę w sprawach ważnych dla miasta. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż gospodarstwa bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Co trzecia rodzina z dziećmi wskazuje wysokie koszty życia i stres finansowy jako główne źródło napięć. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui.

Z badania Spory o budżet domowy. Co trzecia rodzina z dziećmi wskazuje wysokie koszty życia i stres finansowy jako główne źródło napięć. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui.

0: zasnąć.
1: 23 minuty. Zostały nam do godziny 8. 726-826-826 to nasz numer telefonu, bo teraz następuje ups, poniedziałkowe ups, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego.
2: Nie ściemniajcie, że nie jesteście spóźnieni, bo każdy o tej porze w poniedziałek jest spóźniony. A jakie są wasze wymówki? Zapraszamy.
1: Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
3: Cześć. Jadam do pracy. No niestety włączyło mi się radio RMFK. No aż tego nie słucham, bo nie lubię.
1: No właśnie.
3: RMFK 2 jest najlepsza.
1: I co?
3: Siedziałam w tym samochodzie i szukałam, aż znalazłam.
1: Ale nie wiem,
3: jak się dzisiaj pojawię. Znalazłam oczywiście.
1: Bardzo dobre wytłumaczenie. Bardzo nam się podoba. Dobrze, że szukałaś i że znalazłaś. Serdecznie pozdrawiam.
2: Na pewno usprawiedliwi.
1: Tak jest.
3: Ale nie wiem, czy się pojawię, bo lepiej ty was słucha niż szefa, więc nie wiem.
1: Dzięki bardzo. Następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
4: Halo, dzień dobry. Tutaj ups.
1: Ale przez telefon prosimy.
5: Zostałem po prostu.
1: Po prostu. Tak. Jak mówisz przez telefon tak późno, jak wyłączasz budzik, to jest bardzo prawdopodobne.
2: Tak jest.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy. 726-826-826. To nasz numer telefonu. Jeśli chcielibyście się usprawiedliwić, to jest właśnie ten czas.
2: Posłuchajcie, to jest jedyna niepowtarzalna okazja do tego, żeby się usprawiedliwić, że szef na pewno słucha Radia SK2, bo każdy szef słucha dwójki od samego rana. Proszę bardzo.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, dlaczego się spóźnisz do pracy?
6: Dzień dobry. Nie spóźniłam się, ponieważ właśnie wracam z pracy.
2: Czyli spóźnisz się do domu. No dobra.
1: Dojechałam, zapukałam w drzwi i pojechałam do domu. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
7: Ja spóźniłem się, żeby do pracy, ponieważ pies mi połknął dyki.
1: No właśnie.
7: Tak, muszę do weterynarza jechać.
1: No ale...
2: Nie, spokojnie.
1: Nie, odzyska się.
2: Poczekaj 12 godzin, no spokojnie.
1: One są do odzyskania.
2: Ale tak,
7: w jaki sposób?
1: Jak najszybciej.
2: Masz tyl na wejście?
1: Do domu?
2: No.
1: To trzeba czekać przy tym...
7: Ja myślę, żeby ten szereg podłączyć. Co by na to?
2: No. Dlaczego by nie? Oczywiście, że tak.
1: Każdy kij ma dwa końce, jak to... No dobrze.
2: Pozdrawiamy ciebie i psa.
1: Różne są powody waszych spóźnień do pracy. My oczywiście co poniedziałek będziemy wracać do tych powodów. To będzie nasze, zróbmy to takim cyklem poniedziałkowym. Ups. To jest dobre słowo na spóźnienie. Ups.
2: Tak, bo wiecie co, jeszcze w poniedziałek to się trzeba wytłumaczyć ze spóźnienia, prawda?
1: Tak.
2: A wtorek, środa, czwartek albo piątek to już nie wypada.
1: Więc poniedziałek jest ostatnim takim dniem, gdzie możemy sobie zrobić ups. Do ups będziemy wracać do usprawiedliwienia pracownika spóźnionego. Nie pozdrawiamy kolegów z RMF. Dobrze, że słuchaczka znalazła w końcu naszą falę, nie?
2: Szukajcie, a znajdziecie.
1: Tak jest. To jest K2. Dzień dobry raz jeszcze.

0: 11 minut zostało nam do godziny 8 w Radiu SK2. Czyli jak nie my, to kto? Damy radę razem, zawsze to będzie raźniej. Prawda?
1: Zapraszamy, tak jest, zapraszamy do Las Vegas. Jak nie macie pieniędzy, tym bardziej zapraszamy do Las Vegas. Tam ostatnio odbyły się specjalne zawody, których nazwy nie wymówię, bo jest za skomplikowana. Pan chce powiedzieć?
0: Enhanced Games. Tak jest napisane. Enhanced Games.
1: Ale nieważne, jak się nazywały, ważne,
0: co tam
1: robili.
0: Się robi na tych
1: zawodach? Na zawodach udział brały osoby, prawda, sportowcy, których zachęcano do tego, żeby się delikatnie zdopingowały, a nawet nie delikatnie. To znaczy, zawodnicy, którzy byli na dopingu, mogli wziąć udział w takich zawodach.
0: A, dobra, już widzę. Oni tam pływali, była lekka atletyka, było podnoszenie ciężarów.
1: Znaczy, ogólnie to jest straszna sprawa, bo i MKOL, i ta międzynarodowa ta organizacja przeciwdopingowa powiedziały, że kurczę, no tak nie może być, no.
0: No ale, co? No co, no to są takie specjalne zawody, bo wiesz, jedni jedzą dużo białeczka na przykład, tak? Żeby mieć siłę. Jedni sobie tam, wiesz, jakieś suplementy, treningi.
1: Znaczy ogólnie są ludzie, którzy lubią sobie po obiedzie na przykład opierniczyć tabliczkę czekolady, prawda?
0: Są.
1: No. I są też tacy, którzy lubią opierniczyć tablicę Mendelejewa, no. SK2.

0: My jesteśmy dobrzy w odczarowywaniu tego poniedziałku, nielubianego dnia tygodnia i chcielibyśmy bardzo zapewnić wam doskonałą rozrywkę po ósmej. Będzie ku temu okazja, bo przecież już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. Państwa miasta 726-826-826 to SMS-owo. Możecie też zgłosić się poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Jest też okazja do tego, żeby się pochwalić. Ja bym chciał, żeby dzisiaj jako zgłoszenie było pochwalenie się.
1: O.
0: Pochwalenie się, bo za nami weekend. W weekend dużo fajnych rzeczy się ujadło. Na ruszt coś się wrzuciło dosłownie i w przenośni. I być może chcecie się pochwalić tym, co takiego zacnego zjedliście w ten weekend.
1: Czekamy na telefon od Edyty Górniak.
0: Od Edyty Górniak?
1: Tak, bo jest w prasie kolorowej na przykład, że w weekend balowała do 3 rano w towarzystwie syna Alana, syna Jusi, Leona i Edwarda Miszczaka.
0: O, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, do 3 rano.
0: No i ciekawe, co tam jadła. Jakieś dobre frykasy, ananasy musiały być, że do 3 nad ranem aż siedziała, aż się wszystko pokończyło i wtedy dopiero do domu
1: poszło. Nie wiem. Znaczy podejrzewam, to musiało być coś ciekawego, ponieważ widać, że ma kieliszek w ręku. Jadła coś z kieliszka.
0: Z kieliszka. Nie wiem, może chrzan.
1: Może chrzan.
0: No bo w czym nosisz ten chrzan, jak idziesz świecić koszyczek? Tak. W kieliszku zawsze jest.
1: Oczywiście, że tak.
0: Co dobrego jedliście? Takiego pysznego, superowego. Dajcie znać 726-826-826 lub Messenger. Tak, wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500.
1: Widzicie, u nas można chrzanić 3 po 3. SK2

0: Reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Automix. Dealer marki KGM by Sangyong.
8: W Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie zobaczymy więcej chmur, ale słońce też się pojawi. Termometry pokażą 18 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr delikatny nie przeszkodzi w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, co na pewno ucieszy tych, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
9: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent odwołany, Rada Miasta zostaje. Mamy najnowsze wyniki referendum w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania Rady okazało się nieważne, bo nie osiągnięto wymaganego progu frekwencji. Za to wynik dotyczący prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest już potwierdzony. Prezydent przyjął decyzję z szacunkiem i podkreślił, że mieszkańcy mieli ostatnie słowo. Dziękował też krakowianom za udział w referendum. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
11: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
10: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Miszalski.
9: Kompleks hal przy ulicy Targowej w Gorzowie zamknięty po wczorajszym pożarze. Ogień gasiło aż 26 zastępów Straży Pożarnej przez wiele godzin. Konieczna była m.in. rozbiórka ściany. Obiekt będzie przez jakiś czas niedostępny. Inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co dalej ze spaloną halą. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
12: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
9: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych, a prace powinny zakończyć się w 2033 roku.
0: SK2 Sport.
9: Szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. W pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00. Wcześniej, bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, a około 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz. Znamy już półfinałowe pary Orlen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra, a w drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i środę.
13: 8:30.
14: Dzisiaj dzień księżniczki w kalendarzu mamy.
13: Tak.
14: Obchodzimy, tak. Więc drogie dziewczynki, teraz bardzo ważna rada od wujka Jarząbka.
13: Tak, uwaga. Masz coś o księżniczkach?
14: Tak, tak, tak, tak. Pamiętajcie, żeby nie prosić tatusia, żeby traktował was jak księżniczkę, bo zmusi was do wyjścia za obcego faceta, żeby wzmocnić sojusz z Węgrami na przykład.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Ale ty zdajesz sobie sprawę, że mamy XXI wiek?
14: No, a to była historia jak z bajki, no. Jest księżniczka, jest
13: ale
14: historia.
13: Ale dawno, dawno temu to było. Dawno,
14: za,
13: dawno.
14: Górami,
13: i za górami. I za lasami, tak, no. Właśnie, właśnie to. Teraz już nie słuchajcie wujka Jarząbka, księżniczki. Nie.
14: Posłuchajcie Manamu.
13: Jak powiecie tacie, że ma coś zrobić, to ma to zrobić, bo wy jesteście księżniczkami. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.

0: 10 po 8. Pan Dawid Podsiadło. Ikona polskiej muzyki. U nas 100% polskiej muzy. Dla tych, którzy dopiero pierwszy raz włączyli Radio SK2, zostańcie na dłużej. Zapraszamy.
1: Kiedyś w telewizji popularne były różowe landrynki. Tak to się nazywało. Kto jest stary, to wie, z czym to się jadło.
0: Czemu ty,
1: prawda,
0: jesteś monotematyczny? Powiedz mi. Powiedz mi, czemu jesteś monotematyczny.
1: Chciałem powiedzieć teraz o różowym pociągu.
0: Ale to zupełnie odbiega od tego, o czym
1: jak
0: ty myślisz.
1: Jak to nie? I to różowe.
0: To ten pociąg, nie myślcie sobie, że ten pociąg różowy to tam jakieś FIFA, Rafa, Tegesz, Szmeges. On po prostu, co prawda jedzie na pewną paradę, ten pociąg, ale nie o takiej, jakiej myśli Jarząbek.
1: Bo Wilnie jeździ sobie różowy pociąg, to jest promocja chłodnika litewskiego, czyli rozumiecie, na Litwie odbywa się festiwal chłodnika litewskiego.
0: Vilnius Pink Soup Fest, tak się nazywa.
1: I tym pociągiem można sobie na ten festiwal chłodnika litewskiego dojechać.
0: Festiwal odbędzie się 29 maja, jest specjalny pociąg i nawet połączenie z Polski, można z Warszawy do Wilna dojechać. W litewskiej Mockawie się przesiadacie w specjalny taki różowy wagon, który ma być na cześć właśnie chłodnika litewskiego, bo on jest różowy i w lato go zajadamy, bo przecież nic tak nie chłodzi jak chłodnik litewski.
1: Litwini są daleko, daleko za nami, moi drodzy, bo pamiętajcie, że oni dopiero teraz wpadli na pociąg w kolorach chłodnika, a u nas kulinarne pociągi jeżdżą od lat, prawda?
0: No, jak ktoś z was kiedyś jechał ze Szczecina do Warszawy na przykład.
1: Na 100% wam się flaki przewracały.
0: Bo tak długo jechał. SK2.
1: Flakami.
0: W ogóle pociągi w Polsce to dużo z flakami mają do czynienia, bo one, wiesz, jak jedziesz, to flaki z olejem.
1: Tak, się tak dłużyć.
0: Jeśli chodzi o kulinaria, to jeszcze makaron. No. A jak jeszcze chodzi o podsumowanie, no to pociąg do Trzebini. To też jest, takie sformułowanie, które by pasowało do tej jazdy.
1: Tak jedziesz tymi pociągami po Polsce, aż... No słyszycie, no sami słyszycie, no wszystko się w was gotuje, no.
0: Bo klimy nie ma.

0: dobrze jest. Dobra, Madzia, Tomek, Tomek, Madzia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jak ładnie. Chórem, super, lubimy taki chór. Chór uczestników państw miast. Przypominam zasady. Losujemy wam literę kręcąc w prawo lub w lewo kołem i potem macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
1: Dokładnie.
0: Dobrze. Madzia, jasne?
2: Tak, tak.
0: Dobrze, to zaczynasz, Madzia.
3: Prawo czy lewo?
2: Prawo.
3: Prawo. Powiedziałeś o jokerach?
0: Tak.
3: Dobrze.
0: A co, bo może się wylosuje?
3: Może się wylosuje.
0: A nie, już widzę, że nie. Trzecia litera alfabetu. Trzecia litera alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, Madziu, uwaga.
3: Państwo.
2: Chorwacja.
3: Miasto.
2: Chełm.
3: Znana postać.
2: Kawil.
3: Roślina.
2: Czosnek ozdobny.
3: Kolor.
2: Czerwony.
3: Zawód. No i tutaj nie ma.
0: I po czasie. Cieśla na przykład.
3: Na przykład.
0: No. Chyba, nie?
3: Tak, takie zrobiłeś oczy przy
0: znanej postaci.
3: Poczekaj, Madziu, powtórz jeszcze raz na spokojnie, bo mój kolega nie dosłyszał, o kogo ci chodziło.
2: No Kawil oczywiście, no. Henry.
3: Supermana nie znasz?
0: A on jest przez C?
3: Wiedźmina nie znasz?
0: On jest przez C, ten Kawil?
3: No oczywiście,
0: a może
3: że
0: jest
3: tak.
0: Przez K?
3: Nie.
0: A jak jest przez K?
3: A jak jest przez K, to stawiasz dzisiaj herbatę.
0: No. Już ci postawię. Stoi
3: jest,
0: przed tobą, zobacz.
3: No,
0: jest,
3: mamy,
0: tak? Oczywiście,
3: tak?
0: Że
3: no,
0: tak.
3: No.
0: Dobrze. Musisz podoba ci się ten troszkę. Superman chyba, co, Madzia?
2: No raczej.
0: Dobra.
2: Może bardziej jako Wiedźmin.
3: No, jako wiedźmy był niezły.
0: A czosnek ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny?
3: Jest roślina, co za różnica? Czosnek mógł być nieozdobny, też by był rośliną.
0: No, ale ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny? No.
3: To jest taki czosnek, który się stawia...
0: Sorry, że się czepiam, ale co to jest czosnek ozdobny? Proszę się wytłumaczyć tutaj ładnie. Czosnek ozdobny.
2: Takie ładne kwiatki.
0: Tak? No.
3: Znany jako, inaczej jako dobrze. Czosnek olbrzymi również.
0: No dobrze, widzisz? Dobrze, niech ci będzie. To pięć, Madzia, jesteś na piątkę
3: dzisiaj. Jejku, to jest czosnek?
0: Ja myślałem, znaczy, że to są... może tak się nazywa.
3: Ja myślałem, że to są dmuchańce.
0: Tomek, 5 punktów do przebicia. Musisz być na 6 co najmniej, żeby zgarnąć prezent marzeń. Jasne?
1: Dobrze, zrozumiałem.
0: W prawo, w lewo?
1: A może być w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
3: Pochodzi z Azji ten czosnek.
0: Naprawdę?
3: No. No naprawdę myślałem, że to się dmucha.
0: G jak głowa. G jak głowa.
3: To, co masz na szyi.
0: To, co mamy na szyi. G jak głowa. 20 sekund. Uwaga, państwo.
1: Gruzja.
0: Miasto.
1: Grudziądz.
0: Tytuł filmu.
1: Oj, będzie ciężko.
0: No.
1: Gumisie.
0: Imię.
1: Gienek.
0: Roślina.
3: No i tutaj już...
0: No powiedz jeszcze, jak
3: no,
0: chcesz.
3: Powiedz.
1: No, glony.
0: Glony są rośliną, no, trzeba było szybko mówić.
3: No te gumisie. No, ja bym powiedział Gladiator.
0: Ja bym powiedział Godzilla.
3: Ja bym powiedział Gwiezdę...
1: Ja ostatnio oglądałem.
3: Gwiezdę Wojny.
0: No. Tomeczek, ej. Tak ci mało zabrakło. Tak. Cztery
3: bardzo
0: punkty.
3: Mało.
0: Cztery. Blisko do gryweczki. Poniedziałek. Ale poniedziałek zasłużył na nagrody pocieszenia, a prezent marzeń leci do Magdy. Prezent marzeń wartości 500 zł. Madziu, jest twój.
3: Magda, to ja do tego prezentu marzeń życzę ci, żebyś kiedyś spotkała Henry'ego Kawila pachnącego czosnkiem ozdobnym.
0: Kolejne Państwa Miasta, jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, 27 minut po 8. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu się ludzi dzieją, ale no tego to totalnie nie rozumiem. Donald Trump ma syna, nie?
1: Ma syna.
0: I najstarszy syn bierze ślub. A Donald Trump powiedział, że się nie pojawi na ślubie syna i nawet podał powód.
1: A powodem jest rzekomo to, że jednak ma ważniejsze sprawy w Waszyngtonie i chce zostać ze swoim narodem i tyle się dzieje na świecie, że że on jednak na ślub syna to jednak nie dojedzie, bo syn, uwaga, bierze ślub na Bahamach.
0: Na Bahamach, tu niby, nie, poczekaj jeszcze, bo niby Trump mówi, że główny powód to miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
1: No właśnie mówiłem, kocha tak Amerykę, że musi w Waszyngtonie zostać, a dużo się dzieje na świecie.
0: A tu z drugiej strony Bahama. I ja nie wiem, czy to ten powód, że miłość do Ameryki, czy bardziej chodzi o to, że śluby teraz takie drogie, że nie opłaca się chodzić nawet Trumpowi na wesele syna.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
13: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemny poranek. Termometry pokażą 19 kresek, a słońce będzie próbowało przebić się przez chmury. Powietrze czyste, ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni, dlatego zrobi się naprawdę ciepło. Wiatr będzie słaby, co sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
14: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na trasie S2 w Warszawie. Na wysokości węzła Wał Miedzeszyński doszło do dwóch kolizji. Najpierw zdarzyły się dwa pojazdy na lewym pasie, który został zablokowany. Chwilę później na prawym pasie doszło do kolejnej kolizji dwóch aut. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Część jezdni została już odblokowana, ale wciąż występują utrudnienia, a korek sięga węzła Lubelska. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami.
15: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
14: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a na tą siedzibę zostanie przekazane ponad 360 milionów złotych. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. W ciągu tygodnia liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie i sięga około 600 przypadków. Na razie nie ma informacji o zakażeniach w Europie. MSZ odradza podróże do regionu objętych epidemią.

0: Dla tego utworu warto było dłużej zostać w samochodzie. Nawet jak mieliście już wychodzić, to się zasłuchał człowiek, jest miło, sympatycznie, przyjemnie. To BAJM! W Radiu SK2, a teraz nasze machiny, do których wsiadamy i ustawiamy dzisiaj...
1: Machiniery, można powiedzieć.
0: Machiniery. 2011 rok ustawiamy, przeglądamy nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dziś. Ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do przeszłości o 15 lat.
1: Kącik odkurzający, bo to co teraz robimy, będziemy odkurzali stare newsy. No i mamy takiego newsa, że Polak wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej.
0: I rzeczywiście tak było. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr inżynier Mieczysław Ostojski został wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej. Wyboru dokonano w Genewie podczas 16. kongresu tej organizacji i tak poinformowało biuro prasowe IMGW, a o tym pisały WP Wiadomości 25 maja 2011 roku.
1: I nie ma co się dziwić. My, Polacy, w temacie pogody wiemy wszystko i mamy doskonałych ekspertów.
2: To ci powiem, ale ci powiem... Ciepło.

0: 8.50. Wędkarze robią głośniej Radio SK2, bo jest afera Szczupakowa.
1: Wędkarze nie mogą zrobić głośniej, bo im ryby pouciekają.
0: To robią ciszej, bo jest afera...
1: Ale słuchają uważnie.
0: Jest afera Szczupakowa. Jest taki influencer i freakfighter, Wojciech Sobierajski. On sobie pojechał nad Solinę z tatą, żeby łowić szczupaki i wrzucili w media społecznościowe zdjęcie takiego szczupaka.
1: Takiego?
0: 1,33 m i podobno, że rekord Polski pobili.
1: A to pewnie był w tych, w szpilkach jak 1,33 m, nie?
0: No, ale zdjęcie było w mediach społecznościowych. No, oni wrzucili, że chcą rekordu Polski, że takiego szczupaka nikt jeszcze nie złowił. No i komisja jakaś tam wędkarska odrzuciła im ten rekord, nie przyjęła, że jakieś tam metadane się w zdjęciu nie zgadzają i wstrzeli jakieś tam postępowanie. Komentarze tam też w mediach społecznościowych były, że szczupak o podobnym pomaszczeniu, o ten, namaszczeniu, czy jak on się tam nazywa, umaszczeniu, umaści, podobnej maści już został kiedyś wyłowiony i jakiś szwindel podejrzewali i teraz Wojciech Sobierajski rzeczywiście przyznał się, że zeszwindlowali to zdjęcie, przeprosił za rekordowego szczupaka i zdjęcie już usunęli z internetu i o rzekomym połowie szczupaka nie chcą już pamiętać.
1: A, nie, no to skoro to była tylko połowa szczupaka, to nie mogło być żadnego rekordu przecież.

0: W ogóle to wam życzymy naj takiego poniedziałka. Poniedziałku.
1: Albo jeszcze bardziej naj.
0: Wycofuję się. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień piłki nożnej jest w ogóle.
1: Tak?
0: Tak. Więc jakieś zasady może w ten dzień szczególne?
1: To ja postuluję, tylko to jest piątkowa zasada, ale można ją wprowadzić w poniedziałek. Trzy rogi i karniaczek.
0: Okej. Okay. A ja chciałbym przypomnieć, że piłka nożna jest tak stara jak prawo Paskala. Kto wybił piłkę, ten idzie po piłkę. Miłego dnia. Może się zakocha.

0: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto Rud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
10: Dziś w Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie zobaczymy trochę chmur, ale słońce też będzie miało swoje 5 minut. Temperatura osiągnie 19 kresek, więc całkiem ciepło. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie dobra, co z pewnością ucieszy wszystkich spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
11: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Aleksander Mieszalski oficjalnie odwołany z funkcji prezydenta Krakowa. Miejska komisja do spraw referendum podała wyniki głosowania. Frekwencja przekroczyła wymagany próg do odwołania prezydenta. Jednocześnie nie udało się odwołać Rady Miasta. W tym przypadku frekwencja była zbyt niska, mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do spraw referendum.
12: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
11: a w referendum wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców. Do czasu wyboru komisarza przez Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Polityczna burza po akcji służb w Gdańsku. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Odpowiedź premiera jest ostra. Kompromitujecie się. Chodzi o siłowe wejście do rodzinnego mieszkania prezydenta po fałszywych zgłoszeniach m.in. o pożarze. Jak ustalono, w środku nikogo nie było. Więcej o tym Michał Skolimowski.
8: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
13: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
8: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
14: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
8: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
11: Cumulus oficjalnie rozpoczął służbę. W Gdyni odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego IMGW. To pierwszy taki statek w Polsce. Jednostka będzie prowadzić badania hydrograficzne i serwisować morskie boje pomiarowe na Bałtyku. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
15: SK2 News. Stalowa Wola.
16: Emanuela Kwaśniak. Co wolno, a czego nie na zwolnieniu lekarskim? ZUS przypomina o zmienionych przepisach.

0: Pracy zarobkowej nadal nie można wykonywać, ale dozwolone są czynności codzienne i tak zwane incydentalne. Na Podkarpaciu w pierwszym kwartale tego roku zasiłku pozbawiono 84 osoby, łącznie straciły ponad 236 tysięcy złotych. Trwa rekrutacja do żłobka miejskiego w Nisku. Wnioski mogą składać rodzice dzieci do lat 3. Dodajmy, że żłobek czynny jest przez 12 miesięcy w roku.
1: Minęła 9, tutaj Radio SK2 w kalendarzu poniedziałek, Światowy

Tokio też wczoraj grali w piłeczkę. Okazuje się, że tam też mają swoją ligę. Tak, sprawdziłam to przy okazji tego hitu od zespołu Various Monks. Ale wróćmy na nasze piłkarskie podwórko. Tutaj Radio SK2. Ostatnia kolejka Ekstraklasy za nami. To była taka emocjonalna maszynka do mielenia różnych rzeczy. Emocji, samych kibiców, tytułów, no różnych rzeczy. Tylko kilkadziesiąt minut Legia cieszyła się z gry w europejskich pucharach, ale w ostatniej chwili w miejsce wojskowych wskoczył GKS Katowice. No i też Ekstraklasa została odcięta od dostępu do morza, bo Jarka i Lechia spadają do pierwszej ligi. A kto do Ekstraklasy może wrócić? Ważne pytanie. Polonia Warszawa rzutem na taśmę skoczyła do baraży, żeby o ten awans sobie powalczyć. No i kto zna historię futbolu w stolicy, ten wie, jak to było kiedyś. Kiedyś kibice obu drużyn skoczyliby sobie do gardeł, a dziś mogą sobie podać ręce. Polonia ma jeszcze szansę na Ekstraklasę, a Legia przynajmniej ma wolne czwartki.

Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity i codziennie udowadniamy. I co też ja bardzo często powtarzam, że polska muzyka działa jak taki wehikuł czasu, stąd też taki nasz nowy cykl dla Was, żebyśmy wspólnie mogli sobie skoczyć się do konkretnego momentu polskiej muzyki. A gdzie można przenieść się, gdy za oknem sobie lipa lata w powietrzu, a ulice pachną pięknym bzem? Rok 1987. Wiosna, ach to ty i Marek Grechuta już teraz w Radio SK2.

Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, rzeczy. Oczy się na parę chwil.

0: Były momenty od Kasi Sienkiewicz. Gramy wam w Radiu SK2. Kariera Kasi przeżywa mocną rewolucję, bo to jej pierwszy solowy kawałek, nie jako kwiat jabłoni, ale to nie tylko nowe single, ale też i solowe koncertowanie. Tego lata artystka wystąpi na wielu festiwalach, między innymi w czerwcu na Odnowa Festival, w Kazimierzu Dolnym na Kazimiernication, czy też na tegorocznych koncertach w ramach Męskiego Grania. Grafik Kasia ma wypełniony, więc ja po prostu trzymam kciuki, żeby czas i na odpoczynek jak najbardziej się znalazł.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę.

0: amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka, hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: kancelaria może się niektórym kojarzyć źle, że jakiś tam notariusz, jakieś papiery trzeba załatwiać, biurokracja. Ja uspokajam, w tej kancelarii można się rozsiąść wygodnie i pobujać się w takim muzycznym fotelu. Zabiorę cię, gramy wam przed godziną 10 w Radiu SKA2. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
15: Przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie próbować przebić się przez chmury, a termometry pokażą około 20 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Jutro czeka nas sporo słońca z maksymalną temperaturą również do 25 kresek. Środa może przynieść deszcz, a temperatura spadnie do 21 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
0: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta. Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, a miasto szykuje się do przedterminowych wyborów. Już teraz politycy rozpoczynają kampanię i zapowiadają start w wyścigu o fotel prezydenta. Kto się w nim znajdzie? O tym Olek Ruszkowski.
16: Chociaż prezydent Krakowa został do

0: drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
1: Nasza otwartość na pokój na prawicy i współpracę nad prawicą od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie, powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
0: Mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
2: Swój głos za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego oddało ponad 175 tysięcy osób. Kijów dochodzi do siebie po jednym z największych ostrzałów. W wyniku ataku uszkodzonych zostało około 300 obiektów, głównie budynków mieszkalnych. O zniszczeniach informują także polskie placówki. Ucierpiały m.in. sala prób zespołu Polanie z nad Dniepru oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge. Uszkodzony został też klasztor dominikanów, gdzie wybito okna i drzwi. Mieszkańcy mówią o ataku o niespotykanej dotąd skali. A według najnowszych danych do 87 wzrosła liczba rannych. Po weekendowych atakach ucierpiało m.in. troje dzieci. Od dziś utrudnienia w Tatrach. Do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka jest zamknięta dla turystów, a powodem modernizacja nawierzchni. Łukasz Bobek.
3: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się. Do zakończenia prac szlak został całkowicie zamknięty, zarówno dla wozów konnych, busów, a także dla turystów pieszych.
2: Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe, jednak okrężną, dużo dłuższą drogą. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejścia.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Agnieszka Gazda. W czwartek na Podkarpaciu rusza dodatkowa akcja szczepienia lisów. Szczepionki będą zrzucane z samolotów, a w pobliżu domów wykładane ręcznie, mówi Piotr Dębski z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie.
6: Przynęte przede wszystkim nie wolno dotykać. Wiadomo, że wtedy ten zapach powoduje, że ta szczepionka może być niepodjęta przez lisa.
5: Akcja potrwa do 6 czerwca, a przez 2 tygodnie po jej zakończeniu należy trzymać zwierzęta domowe w zamknięciu lub pod ścisłym nadzorem.
7: Tu Radio SK2 w tej godzinie z 10 najlepszych polskich hitów Mrozu. Zapewni nas, że nie ma miejsca jak dom. Usłyszymy singiel promujący jego nową płytę, która ma się ukazać na przełomie lata i jesieni, a na początek tej naszej muzycznej uczty Sylwia Grzeszczak, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 10.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.

Radio SK 2, Kajach za nami. Mamy 18 minut po godzinie 10, a teraz będzie o odwiecznym dylemacie wszystkich psiarzy, czyli o spaniu z psem w jednym łóżku. Eksperci twierdzą, że to nie jest dla nas zdrowe, bo pies do pościeli zanosi bakterie, zostawia sierść, a do tego psy bardzo często budzą się w nocy i przez to też psują sen swoich właścicieli. No ale z drugiej strony plusy też są. Obecność psa pod ręką wycisza i odstresowuje. Jak to pogodzić? Eksperci mówią, że pies ma być czysty i trzeba mu wyznaczać granice. Gorzej, jak po nocy budzimy się połamani z czworonogiem leżącym w poprzek łóżka na naszej poduszce, no to wtedy oznacza, że pies wyznaczył te granice mocniej od nas.

0: Nie mówią o tym, kim są, a Wanda i Banda, proszę bardzo, wiedzą, że nie będą Julią. Tak wam gramy w Radio SK 2. Za to my wiemy, że Ania Karwan też nie jest Julią. Jeszcze, że wydała nowy, piękny singiel pod tytułem Wiem, co było warto i opowie o nim na żywo już dziś po godzinie 14 u Rafała Adamczaka. Warto zostać z Radio SK 2.
1: SK 2.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński. Z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Konik, strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: I po reklamie.
14: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
3: Polskie

0: zapachniało piernikami. Nie bez powodu, bo Margaret wystąpiła w ten weekend na toruńskich piernikaliach, czyli juwenaliach. Widać, że praca nad nowym materiałem naprawdę dodaje jej skrzydeł. W tym roku Margaret ma wydać łącznie 3 mini-albumy, każdy pod inną nazwą. Pierwszy z nich, czyli Barry, ukazał się w marcu. Tutaj Radio SK2, Tańcz Głupia. Gramy Wam przed godziną 11, za chwilę newsy, a po godzinie 11 kolejna muzyczna podróż naszym magicznym wehikułem czasu.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
11: W Stalowej Woli niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce nie zniknie całkowicie. Temperatura wzrośnie do 21 kresek, więc ciepło będzie odczuwalne. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na Wasze samopoczucie, a jakość powietrza utrzyma się w normie. Po południu temperatura podskoczy do 23 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego nie musimy się obawiać silnych podmuchów. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
12: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. 5 dzieci rannych to po zderzeniu dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe.

0: Kierunkowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i jeden w stronę Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Korek sięga już bramek w Mysłowicach i Brzęczkowicach. Polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie może zachęcić opozycję w innych miastach. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada miasta ostatecznie przetrwała głosowanie. To już drugi przypadek odwołania prezydenta związanego z Koalicją Obywatelską. Rok temu podobne referendum odbyło się w Zabrzu.
1: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
0: Wyniki krakowskiego referendum może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
1: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym, oczywiście najdotkliwszym byłaby Warszawa, skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji.
0: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 171,5 tysiąca mieszkańców. Rada miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. UOKiK wszedł do biur Lidla i firm transportowych. Urząd sprawdza, czy przewoźnicy współpracujący z siecią mogli dogadywać się w sprawie kierowców. Chodzi o podejrzenie, że firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
2: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
0: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Agnieszka Gazda. Blisko 900 skontrolowanych kierujących i 139 wykroczeń. To bilans weekendowej akcji Jednoślad, prowadzonej przez podkarpacką policję na terenie województwa. Mundurowi sprawdzili 705 motocyklistów i motorowerzystów, 146 rowerzystów oraz 48 użytkowników hulajnóg. Stal Stalowa Wola z kolejną szansą na ligowe punkty. Tym razem zmierzy się z Hutnikiem Kraków. Początek meczu w sobotę o 14:30.
5: Tu Radio SK2. Mamy 2 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie w dziesiątce najlepszych polskich hitów usłyszymy m.in. zespół Trio Was, będzie też Ania Karwan, a także dziewczyny z Lore. Ja tylko przypomnę, to dziesiątka wyjątkowa, bo nie przerywana reklamami. Gotowi? To gramy.

Oj, w krakowskim magistracie to raczej na odwrót. Rozumieją tytuł tego hitu zespołu Baim. Za nami noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a przed panem Miszalskim dzień po ciężkiej nocy z liczeniem głosów z

referendum. Już wiadomo, że mieszkańcy Krakowa swojego prezydenta odwołali. A kto wejdzie na jego miejsce? Swoją kandydaturę zgłosił m.in. szef Najwyższej Izby Kontroli, czyli pan Marian Banaś. Zapowiedział ostre sprzątanie w urzędzie. No i muszę powiedzieć, że skoro do walki staje nazywany w niektórych kręgach kryształowym Marianem pan, to krakowscy urzędnicy pewnie już teraz polerują biurka i sprawdzają, czy ich własne sumienia są kryształowe, jak sam kandydat.

0: czasu.
1: Przyroda czasem przeraża. Okazuje się, że samce cykad, gdy chcą się popisać przed samicami, wydają odgłosy o natężeniu, które można porównać do pracy młota pneumatycznego, słuchajcie. Na szczęście cykady na Cykladach, czyli greckich wyspach, w kultowej piosence Manamu nie przyprawiają o ból głowy, wręcz przeciwnie, sprawiają, że nóżka chodzi. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: Poniedziałek bardzo pasuje do tej piosenki od Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, gramy wam w Radiu SK2, ale cokolwiek dzisiaj by się nie działo, pamiętajcie, że to, co wydarzy się w poniedziałek, to trzeba naprawdę oddzielić taką grubą kreską od tego, co wydarzy się, nie wiem, jutro czy w środę, bo niewykluczone, że jakimś cudem, cytując klasyka...
1: Mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
14: I Porek nie.

0: taki właśnie nurt muzyczny gramy wam w Radiu SK2, w sensie, że polski to zespół Human w Radiu SK2. Gramy wam klasyki, gramy wam też nowości. Po 12 mam dla was nowe męskie granie, tak na przykład, a przed nami jeszcze newsy w samo południe.
1: Reklama.
2: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek, to auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
11: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
16: Dzisiejsze popołudnie w Stalowej Woli przyniesie nam ciepłą aurę z temperaturą sięgającą 22 kresek. Chociaż słońce będzie się przebijać przez chmury, to jednak tych drugich będzie więcej. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni. Jutro możemy spodziewać się bezchmurnego nieba z maksymalną temperaturą do 25 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
1: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polityczne echa referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
2: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. Z drugiej strony jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela.
1: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy. Głosowanie dotyczyło tylko jego, a nie całej Koalicji Obywatelskiej, odpowiada Witold Zembaczyński z KO.
3: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię. Oni po prostu nie czują samorządów. Nie mają nawet dzisiaj nikogo, kto mógłby o fotel prezydenta w Krakowie skutecznie powalczyć.
1: A wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Zadał znajomej 17 ciosów nożem, grozi mu dożywocie. Do sądu w Kaliszu trafił akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono kilkanaście dni po zabójstwie. Oskarżony przyznał się do winy.
4: Opisał faktyczny przebieg zdarzenia. Wskazują, że do zabójstwa doszło w trakcie tutaj koleżeńskiego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony 63-latek przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Iga Świątek właśnie wchodzi na kort w Paryżu. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open polska tenisistka zmierzy się z Australijką Emerson Jones. To pierwsze spotkanie tych zawodniczek. W turnieju są również Maja Chwalińska, która właśnie rozgrywa mecz z Chinką Qin Wenzheng, a z kolei o godzinie 14 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Shaume Munarem.
5: Polska górą!
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda. Na początek informacje o utrudnieniach. Ruszył remont drogi krajowej nr 77 na trasie Turbia-Agatówka w powiecie stalowowolskim. Prace obejmą blisko 2-kilometrowy fragment drogi i potrwają do końca czerwca. Teraz ważna informacja dla przyszłych mam ze Stalowej Woli i okolic. Jutro o 17 w Szpitalu Powiatowym odbędzie się kolejne spotkanie Szkoły Rodzenia, tym razem poświęcone pierwszym tygodniom po porodzie.
5: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, mamy południe, poniedziałek, dzień ręcznika w kalendarzu, a tym

0: Kolejne spotkanie Szkoły Rodzenia, tym razem poświęcone pierwszym tygodniom po porodzie.
1: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, mamy południe, poniedziałek, dzień ręcznika w kalendarzu, a tym, czy też sianem, więc doceniamy to, co mamy. I my doceniamy polską muzykę. Kasia Kowalska, rockowo na początek tej godziny.

0: te łzy od Saszy Strunin to tak, żeby was przyszokować na otwarcie kanalików łzowych, tylko że ze śmiechu. No Self kręca w Radiu SK2 już teraz.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powie mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta.
2: Okay.
3: I tak, najpierw ma prawo, proszę pani,

0: Spokojnie.
1: Wie pani, ja wolę uprzedzić, bo jeżeli im więcej osób, tym więcej potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
0: Dobra, nie ma problemu, okej. Okay. Dobrze, dziękuję ślicznie za informację.
1: A jeszcze jedno, tak? Proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałem nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
0: Okej, okay, dobra, nie ma problemu.
1: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
0: Jasne, oczywiście, dobrze. Dziękuję ślicznie.
1: Kluczyk przekaże pani Kamil.
2: O, tak zostałaś wkręcona.
0: O Jezu. Dziękuję ci bardzo, kochanie.
3: Losel wkręca.

0: Proszę, jakie patriotyczne wyznanie miłości. Kowra Noska, kocham cię jak Irlandię, gramy wam w Radiu SK2. Za to no, wielka miłość do tenisa wyszła na korcie. Pokazuje ją Iga Świątek, która w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa dosłownie w 28 minut rozbiła Emerson Jones w pierwszym secie tego spotkania. Trzymamy kciuki i gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak?

0: liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Strefę VIP roztacza przed nami Cyrko, to jej prywatny bal, a wy jesteście oczywiście zaproszeni. Tutaj Radio SK 2, u nas tylko najlepsze polskie hity. O 13 newsy, a po 13 kolejna muzyczna polska dziesiątka.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
21: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemna pogoda. W ciągu dnia spodziewamy się sporo słońca, choć niebo czasem przysłonią chmury. Temperatury będą na poziomie 23 kresek, więc warto przygotować się na ciepłe popołudnie. Wiatr będzie delikatny, co sprawi, że spacer po mieście będzie naprawdę przyjemny. Wieczorem termometry pokażą około 22 stopni, dlatego

0: nadal będzie całkiem ciepło. Jakość powietrza pozostaje w normie. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
2: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu po wypadku na czwórce. Na autostradzie w Mysłowicach zdarzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
3: Do szpitala przywieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
2: Mówi Barbara Pluta ze śląskiej policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro na stacjach paliw o kilka groszy taniej. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6 zł i 75 groszy. Względem obowiązujących dziś cen benzyna będzie tańsza o 4 grosze, z kolei diesel spada o groszy 10. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów, odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis.
4: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
5: To tak? Prawda, no, oczywiście.
6: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. On zaraz wyjdzie, pan kazał.
5: Na ulicy tamtej Zdrojowej. To jest strach.
7: Pod balkonem. Bo pod balkon dwa przeszły.
2: Cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl. A na koniec dobre wieści z turnieju French Open w Paryżu. Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy. Wygrała z Chinką Xin Wen Zheng 6-4 i 6-0.
8: SK2 News. Stalowa Wola.
9: Agnieszka Gazda. SIM Stalowa Wola przypomina mieszkańcom osiedla ogrodowego o możliwości korzystania z internetowej platformy eBok do sprawdzania rachunków i historii płatności. System ma być stopniowo rozwijany o kolejne funkcje ułatwiające kontakt z administracją. W piątek na obiektach MOSiR w Rudniku nad Sanem odbędą się 24. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w sporcie pożarniczym. Najlepsze jednostki z regionu zmierzą się w ćwiczeniach bojowych.
10: Ale dzisiaj mamy piękny dzień, słoneczny, idealny do opalania przy najlepszych polskich hitach, a mam takich dla Was 10. Zaczynamy sezon z Dawidem Podsiadło, ale też i namalowanie, bo farba się pojawi.
11: 10 hitów.
12: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
10: O, ale będzie fajnie. Monika Lewczuk na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Tak, tak, czasem jest brutalnie przyjemny. Demonowe SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Tak, tak, wszystko się zgadza. Zgadza moje miasto nocą, a nocą można też dostać mandat. Ale mi artykuł wyskoczył i to nawet 500. Słuchajcie, za co? Za pranie. Tak, internetowa prasa pisze, że jak ktoś odpala pralkę po 22, to według sąsiadów jesteśmy już praktycznie takimi DJ-ami techno. Bo razem z pralką wiruje sąsiadą też cały świat.
1: SK2.
0: To machacie z Darią Zawiałow. Ona lubi prać.

0: Still Love w SC2, a teraz wsiadamy do kabiny i zamykamy ją i lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Lądujemy w roku 1973. To jest rok, który, kochani, zmienił polską motoryzację, bo w tym roku, w 73, z taśm fabryki samochodów w Bielsku-Białej zjechał pierwszy egzemplarz polskiego Fiacika 126 PS, popularnego maluszka. I w tym samym roku Martin Cooper z firmy Motorola wykonał pierwszą w historii, słuchajcie, rozmowę z przenośnego telefonu komórkowego.

0: Czekamy ją i lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Lądujemy w roku 1973. To jest rok, który, kochani, zmienił polską motoryzację, bo w tym roku, w 73, z taśm fabryki samochodów w Bielsku Białej zjechał pierwszy egzemplarz polskiego Fiacika 126 PS, popularnego maluszka. I w tym samym roku Martin Cooper z firmy Motorola wykonał pierwszą w historii, słuchajcie, rozmowę z przenośnego telefonu komórkowego.

chłopaki, którym na balkonie stygnie lato, ale wasze głosy niech nie stygną. Gorąca Polska 20 ich potrzebuje. Notowanie najbardziej polskiej listy polskich hitów w SC2 i oni, Kuba i Kuba, czekają z tym numerem na wasze głosy. A za moment

0: nikt nie będzie stygł. Szykuje się rozgrzewka z piersiami w SC2.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.

0: Codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Plama pogoda w SC2 od Lombardu to aktualna już za chwilę z naszego miasta i też newsy punktualnie o godzinie 14, w których to sprawdzimy, co tam ciekawego Iga wymachała swoją rakietą na kortach w Paryżu.
1: Reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry.

0: Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
5: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 24 stopnie, a na niebie pojawi się sporo chmur, choć słońce też się przebije. Powietrze w normie, a ciśnienie stabilne. Wieczorem temperatura spadnie do 22 kresek. Jutro czeka nas więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, ale pamiętajcie o ochronie przeciwsłonecznej. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
6: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. 18 lat więzienia za atak nożem w szkole w Kadzidle. To prawomocny i zaostrzony wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wyższy o 3 lata niż początkowa kara. Przypomnijmy, do ataku doszło 2 lata temu w jednej ze szkół podstawowych. Wówczas 18-letni chłopak poważnie ranił 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Tragiczny poranek w Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
7: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł.
6: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Zarzucają szefostwu łamanie praw i fatalne warunki pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył 3-dniowy protest pracowników tej sieci marketów.
8: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
6: Na razie nie ma wielu protestujących, więcej ma pojawić się wieczorem i w nocy, bo pracownicy chcą nocować w namiotach przed siedzibą sieci. Związkowcy, jak informuje nasza reporterka, która jest na miejscu, weszli właśnie do centrali firmy, aby rozmawiać z zarządem. Kolejne dobre informacje z Paryża. Iga Świątek awansuje do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. W pierwszej rundzie pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1 i 6-2. Z kolei lada moment, początek meczu Huberta Hurkacza. Polek zagra z Hiszpanem Szomem Munarem.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
9: Agnieszka Gazda. Do końca czerwca w ośrodku szkolenia poligonowego w Nowej Dębie i Lipie prowadzone będą całodobowe strzelania z użyciem ostrej amunicji. Także w weekendy i święta. Teren jest pod stałym nadzorem żandarmerii wojskowej, a za złamanie zakazu wstępu grozi kara grzywny. Stal Stalowa Wola szykuje się do sobotniego meczu z Hutnikiem Kraków. Zespół będzie trenował codziennie aż do piątku. A najbliższy trening odbędzie się jutro o godzinie 11.
10: Poniedziałek i chyba nie dało się wymarzyć piękniejszego początku tygodnia, bo jeśli premiera nowego singla wpada nam już na starcie i to jeszcze z tak ciepłą, kompletną i prawdziwą artystką, jaką jest Ania Karwan w naszym studiu już za chwilę w SC2. Ale oprócz niej i premiery, ile jeszcze hitów?
11: No to gram!
3: 10 hitów!
11: Najlepszych polskich hitów.
10: Happy Set, Sylwia Grzeszczak, Magma z Aiszą, a na początek Kamil Bednarek. Szukamy szczęścia razem z nimi w SC2. Mamy najlepsze polskie hiciory. Kowalski, witajcie. 3 po 14.

0: Cześć, tak, bo zawsze jesteś pozytywnie uśmiechnięta, ale emocjonalnie i to, co przekazujesz w muzyce, no to jest pełna dojrzałość.
1: Ale ja mam nadzieję, że jednak to dorastanie, to jednak jest gdzieś tam widoczne w moim życiorysie, bo uważam, że musi nastąpić moment tej dojrzałości i cieszę się też bardzo, że ta moja twórczość, która w tej chwili powstała, jest już po tym etapie, powiedzmy, adolescencji, z którą się mierzyłam. Również tak jak każdy z nas, no, dojrzałość nie przychodzi z wiekiem. Uważam, że dojrzałość przychodzi z adekwatną ilością pracy nad sobą, jak to mawiała moja znajoma, 4 godziny dziennie minimum nad sobą.
0: Wiem, co było warto. Nie wiem, jak długo pracowałaś nad tym singlem, czy 4 godziny. 6 minut, proszę
1: tak.
0: bardzo.
1: I Leona Krzyśniaka pozdrawiam z tego miejsca, bo w Tomi Graj powstało w 5, a Wiem, co było warte w 6, ale nie myślcie sobie, drodzy słuchacze, że to tak jest zawsze, bo na te 6 minut czeka się czasami całe życie.
0: A propos 6 minut, tyle trwał również twój występ w Sopocie na festiwalu, trochę dłużej.
1: Zaśpiewałam chyba 1,5 minuty, reszta to już państwo kochani w Operze Leśnej.
0: 5 minut było owacji na stojąco. Co sprawiło tak naprawdę, kiedy śpiewałaś ten utwór Violetty Villas o mamie? Jaki miałaś obraz przed oczami, że popłynęły po prostu od ciebie szczere łzy wtedy na
1: to
0: scenie?
1: To jest piosenka, nie mogę powiedzieć, że mojego życia, bo ja tych utworów mam mnóstwo, ale moja mama puściła mi po raz pierwszy tę piosenkę i inne Violetty Villas, jak miałam 5-6 lat. I nawet jak było takie bardzo gorące lato, gdzie dzieciaki na zewnątrz biegały ze sobą na podwórku, to ja siedziałam z kasetą włączoną w magnetofonie wówczas, zamknięta w swoim pokoju i przeżywałam pierwsze takie emocje, które no jak na dziecko uważam, że są bardzo duże, może wręcz za duże. I ja całe życie dorastałam z tą historią, że to jest jedna z ukochanych piosenek mojej mamy, a wiadomo, że jest to bardzo dotkliwy tekst na temat relacji córki z matką. I ja też tak przyglądając się też wszystkim relacjom w mojej rodzinie, no jestem tym rodzynkiem z rodziny, który przygląda się temu też ze względu na terapię i ze względu na rozwój osobisty. I ja chciałam uhonorować bardzo dla mojej mamy ten czas i podziękować jej za to, czego mnie nauczyła, ale jak sobie ją wyobraziłam przed oczami, to się po prostu zwyczajnie wzruszyłam.
0: Teraz sama jesteś mamą, więc takie piosenki pewnie uderzają jeszcze 2 razy mocniej w serce.
1: No zdecydowanie, bo ta rola jest najbardziej odpowiedzialną rolą w moim życiu.
0: Ania Karwan dzisiaj razem z nami w SC2, a za chwilę wracamy do rozmowy, bo Ania przyniosła do nas piękny prezent, zupełnie nowy singiel. Tak. Można powiedzieć, że z okazji też dnia mamy, bo jutro, prawda?
1: To jest taka piosenka, która się chyba nadaje na każdą okazję, bo każdy z nas musi sobie zdać sprawę z tego, czy było warto przeżyć coś takiego, czy trudniejszego, czy łatwiejszego, ale jednak przeżyć, żeby dzisiaj być i wiedzieć, że było warto.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę zagramy właśnie premierowo singiel Ani Karwan. Tytuł jeszcze nie zdradzę.
2: SC2.

0: Elektryzujące gitary w SC2 Happy Sedu. Zanim pójdzie, to jeszcze będzie dla Was miała prezent. Ania Karwan w SC2. Przechodzimy do prezentu od Ani, która w tym roku skończyła kolejną osiemnastkę.
1: Nie w tym roku, nawet w zeszłym.
0: W zeszłym nawet. I z tej okazji ma dla Was taki prezencik. Jest to kolejny singiel. Tytuł Wiem, co było warto, który za chwilę zagramy, ale zanim to nastąpi, Ania, impreza rodzinna. Jak przychodzi albo wjeżdża na stół tort, to Ty jesteś ten bardziej team zjem ten kawałek torta, czy bardziej wiejski stół?
1: Jeju, jakie skomplikowane pytanie.
0: No.
1: Ja

0: sformułowania mała tortu część.
1: Tak, życie porównujesz, właśnie, czy ty porównujesz życie do tortu, dlatego, że ono ma różne smaki, różne warstwy?
0: Ja w ogóle nie porównuję, ja się cieszę tym, co się dzieje, a mogę się tym cieszyć rzeczywiście dlatego, że uważam, że warto jest przechodzić te trudności i wszystkie, bo każdy w życiu ma swoje trudności. Nie ma takiej osoby na świecie, która tych kryzysów nie przechodzi. Kryzys jest formą istnienia, tylko ona jest w stanie nas rozwijać. No ale wyciągnięcie wniosków to jest zawsze taki kolejny level i uważam, że piękne jest to, że można spojrzeć na swoje życie tak za plecy swoje i zobaczyć, ile się przeżyło. Ja naprawdę dzisiaj za sytuację, którą przeżyłam przed napisaniem tej piosenki, jestem ogromnie wdzięczna i wiem o tym, że nie wydarzyło

można spojrzeć na swoje życie tak za plecy swoje i zobaczyć, ile się przeżyło. Ja naprawdę dzisiaj za sytuację, którą przeżyłam przed napisaniem tej piosenki, jestem ogromnie wdzięczna i wiem o tym, że nie wydarzyło

0: są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia, więc też jestem ciekawa od słuchaczy, w jaki sposób zinterpretują sobie tę piosenkę. Napiszcie pod teledyskiem albo na social mediach, co przeżyliście słuchając tego utworu.
1: Anio, to jeszcze jedno. Gdyby ten etap życia, w którym teraz obecnie się znajdujesz, był smakiem tortu, to jaki był to by smak?
0: O, jaki teraz jest smak mojego życia? Jest na pewno bardzo słodki, ale też taki, powiedziałabym, z lekkim twistem cytrusowym. Na pewno delikatny. Na pewno przypominający najfajniejsze momenty z dzieciństwa.
1: No to teraz, Ania, oddaję Ci antenę, zapowiedz swój singiel Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
0: Z największą przyjemnością zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK2 do wysłuchania nowego singla Wiem, co było warto i przeżyjcie swoje trudności i szczęścia przy tej piosence.
1: I Ania, ile? 6 minut, tak?
0: No.
1: 6 minut Ci wystarczyło, żeby powstał ten numer.
0: Pozdrowienia dla Leona Krześniaka, producenta.
2: SK2

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: w SC2 moja i twoja nadzieja na zakończenie 10 hitów i to bez reklam. Ja mam nadzieję taką samą jak wy, że za tydzień o tej samej porze wpadnie nam w końcu wypłata.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czy ci dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11.

0: 24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Auto RUT Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: I po reklamie.

0: Życzę sobie i wam, żeby zawsze była taka temperaturka na początku tygodnia jak dzisiaj. I to można by powiedzieć do samego lata. Męskie granie w SC2, a za moment drony przejmą niebo w newsach o 15.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: gonna be.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
8: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Niebo będzie częściowo zasłonięte chmurami, ale słońce nie da za wygraną i pojawi się na niebie. Termometry pokażą 24 stopnie, co sprawi, że będzie ciepło. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie stabilne, nie przewiduje się większych zmian. Jutro prognozujemy prawie bezchmurne niebo i temperaturę do 25 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
9: Jest 15, newsy Eski 2.

0: Jakub Konieczkowicz, Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK2, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My od razu łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
1: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa. Sprawę prowadzi prokuratura regionalna w Łodzi.
2: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Ujęci w zarzutach przedstawionych podejrzanemu pokrzywdzeniu stracili ponad 8 800 000 złotych.
0: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Młodzież bez załogowca i sporo wyzwań. W Jaworznie trwa droniada. Młodzi operatorzy sprawdzają się w zadaniach wymagających precyzyjnego pilotażu dronów, jak również komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji.
3: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, druga na dostarczenie przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
4: Marek Poniewiera, jestem uczniem Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Wydaje mi się, że precyzja będzie najważniejsza, czyli umiejętności operatora jednak. Dron to jest drugorzędna część.
0: A w turnieju biorą udział 24 dwuosobowe zespoły z całego województwa śląskiego.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Agnieszka Gazda. Trwa rekrutacja do niżańskich szkół ponadpodstawowych. To ważny moment dla ósmoklasistów, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. O szczegółach Julia Ranosz.
7: W powiecie niżańskim znajdują się cztery szkoły ponadpodstawowe. Są to Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku, a także Zespoły Szkół w Wieżowym i Rudniku nad Sanem.
6: Ósmoklasiści mają czas na złożenie wniosków do 12 czerwca.
8: Dziś w kalendarzu 25 maja imieninują się Magda, widzę, i słodki również Grześ, ale do tego mamy święta i to bardzo ciekawe są te święta. Między innymi widzę tutaj święto piłki nożnej, święto ręcznika i święto królewny. Jakub, jakie dzisiaj święto świętujesz?
0: Piłki nożnej? Chyba nie wiem, czy znajdę czas na granie, ale pranie trzeba zrobić, to ręczniki wybiorę.
8: Ręcznika, który jest na królewnie.

0: Jazzy Perfect w SC2, ale w koło jest wesoło, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że w Las Vegas startują właśnie zawody lekkoatletyczne, tylko że na legalnym dopingu. Zawodnicy mogą szprycować się praktycznie wszystkim, co normalnie jest zakazane. A w Polsce, no to umówmy się, no. My też lecimy cały czas na dopingu, tylko zamiast sterydów espresso.
1: SK2.
0: To co, kawka? I dopingujemy się nawzajem. Dacie radę. Damy radę. Zalia.

0: W ST2 leciały chłopaki z Tilaf, a teraz lecimy z tym, co dziś robi szum w sieci i nie tylko, czyli skrót newsów w ST2 15.30.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Przypomnę... W sobotę służby otrzymały zgłoszenia o rzekomym pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu rodziny prezydenta. Śledczy próbują ustalić, kto jest odpowiedzialny. Za zgłoszenie. Więcej w kolejnych newsach. 4 osoby nie żyją, jest ponad kilkadziesiąt rannych. Bilans po kolejnym rosyjskim ostrzale w Ukrainie. W obwodzie charkowskim rakiety spadły na cywilny zakład jednego z lokalnych przedsiębiorstw. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Historia futbolu to...

0: Mieszkańcy Krakowa mieli dość kłamstw jak Gosia Andrzejewicz. Na paskach informacyjnych udane referendum w Krakowie, dzisiaj wszędzie o tym mówią. Mieszkańcy zabrali fotel prezydenta Aleksandrowi Miszalskiemu. No okej, ale teraz pytanie, kto po nim?
1: To może Mirek, tylko on zupełnie wyłysiał. Łysy się nadaje?
2: No skąd? To muszą być ludzie naprawdę wyjątkowi, również przystojni, inteligentni, oczytani, znający języki.
1: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument.
3: Autopromocja.
4: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
5: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
4: No i oni.
5: Wajda i Jarząbek.
6: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
7: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
4: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja. Reklama.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto Rud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
17: I po reklamie.

0: ST2 długość dźwięku samotności. W długich korkach może stoicie, w długich spodniach to pewnie nie bardzo, bo dzisiaj jest ciepło, a za chwilę godzina 16 i niedługie, ale króciutko zwięźle na temat. Najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
0: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce też da o sobie znać. Termometry pokażą 24 stopnie, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr północno-zachodni, lekki, nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza w normie, ale bez rewelacji. Jutro możemy liczyć na piękne słońce i temperaturę do 25 kresek. W środę spodziewajmy się deszczu, a temperatura spadnie do 21 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Automix,

0: Dealer samochodów marki Bestium.
1: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w lokalu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, na czym skupiają się śledcze?
2: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
1: 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie całych Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat. Złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego, a chodzi o wejście w partie Tatr, które w tym okresie są nadal niedostępne dla turystów. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę i to dla nich zorganizowano wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły korzystać z porad wizażystek, dietetyków czy wziąć udział w szafingu.
3: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
4: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie
1: A według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Agnieszka Gazda. W połowie czerwca na Podkarpaciu rozpocznie się sezon kąpieliskowy. Wojewódzki sanepid opublikował listę 12 miejsc dopuszczonych do wypoczynku nad wodą. Wśród nich znalazła się między innymi Podwolina w Nisku, mówi Maria Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
7: Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji.
6: Do listy dołączyły w tym roku dwa nowe kąpieliska w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Leżańsku.
8: Poniedziałek. Tutaj nic się nie zmieniło. 16, czyli godziny pędzą do przodu. Jedni kończą pracę, inni odliczają minuty do wyjścia. Ja w tym czasie całkowicie legalnie. Teraz na koszt firmy. Wy też to zróbcie. Naładujcie swój telefon, bo to jedyna fajna rzecz, którą można zrobić w pracy za darmo. Ale ładujemy się też czymś o wiele lepszym. Najlepszym.

Wilki, Bledka, Dawid Podsiadło. Artur Jarząbek nawet wpadnie w tej godzinie ze swoją prawdą. A to już Kombi i Ślad. Weste dwa najlepsze polskie hity.

0: Bracia Kasperczyk, Daria Zawiało. I zapracowany jak mrówka Artur Jarząbek w studiu, który stawia kawę na ławę. Zero ściemy, tylko prawda bez C2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, teraz będzie lifehack z kategorii tanio, prosto i bez chemii. Jeżeli wam mrówki włażą do domu jak do siebie, to mam dla was sztuczkę, która brzmi jak żart, ale serio działa. Weź kredę i narysuj linię przed drzwiami. Nie po to, żeby przywołać ducha matematyki z podstawówki, o nie, tylko żeby zatrzymać inwazję sześcionożnych cwaniaków. Te małe skurczybyki nienawidzą kredy. Dlaczego? No bo węglan wapnia, z którego jest zrobiona, burzy im cały wewnętrzny ekosystem. Dla nich to jak przechodzić po dywanie z klocków Lego. Ale uwaga, nie rysuj byle jakiej kreski, to ma być gruba, ciągła i najlepiej w każdym strategicznym miejscu złączona krecha. I taką krechę stawiamy przy drzwiach balkonowych, przy oknie, przy drzwiach wejściowych, przy drzwiach na taras, no gdziekolwiek te małe skubańce mogłyby się dostać do domu. Jak deszcz zmyje, to odnawiamy. A jak jedziesz na wakacje na południe Europy, to zamiast brać ze sobą spray na owady, wrzuć do walizki kredę, mniej waży, nie śmierdzi, a widzicie, działa.
1: Jarząbek.

0: Wiktor Dyduła, ojojojojuje nam Westę 2, a teraz ważne informacje dla pasażerów kolei, m.in. Jakub Konieczkowicz, skrót newsów Westę 2.
1: SK 2.
2: Jedna osoba nie żyje, jest też kilkanaście osób poszkodowanych. To po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka doszło do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu. Na miejscu pracują służby. Więcej w kolejnych newsach. Miała 3 promile alkoholu, musiała się podpierać o wózek z 5-miesięcznym dzieckiem. 35-latka w takim stanie spacerowała po parku w Strzelcach Opolskich.
3: Chciała poddać badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po dłuższej chwili i na mowie 13-letniego syna, który przybył na miejsce, kobieta zgodziła się na badanie.
2: Mówi Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Dziećmi zajęła się ich babcia. Teraz kobieta odpowie za narażenie zdrowia i życia 5-miesięcznej córeczki. Grozi jej do 5 lat więzienia. W Poznaniu na Starym Rynku stanął dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia Dla Świata. To szara skrzynka, do której można wrzucić okulary korekcyjne. Te w listopadzie wraz z poznańskimi okulistami wyruszą do Afryki.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.

0: To jest ten moment, kiedy właśnie wybrzmiewają ostatnie dźwięki skrzypiec i nagle droga do domu minęła trochę szybciej, nie? Ponadczasowy hit z duszą od Zbyszka Wodeckiego. I takie też gramy dla Was w SC2. Najlepsze. I to macie jak w banku. A propos banku. Jest afera bankowa w Polsce. Dyrektor oszukiwał klientów, kurczę. Przez piramidy finansowe. Zrobił piramidę finansową i klienci stracili przez dyrektora 9 milionów złotych. Dlatego ja proponuję, żeby zmienić nazwę stanowiska w banku. Z dyrektor na faraon. Och, on jak nikt inny zna się na budowaniu piramid.
1: SK2.
0: Władca pustyni Nilu, Dominik Dudek już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Bank.

0: A dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na alior.bank.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
13: I po reklamie.

0: BRO, czyli Bro, i to jeszcze przed 17. W SC2 oczywiście, że będzie pięknie. Zaraz wchodzi tutaj prawdziwa królowa klimatu, po prostu petardę energii, Kinga Baryga, która spędzi z wami popołudniowy wieczór i da wam to, co ma najlepsze, same polskie hity. A o 17 najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Teraz przed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
17: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
18: Sprawdź to sam, czy Kinga odkusi ceną każdy dział.
17: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
21: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas naprawdę przyjemna aura. Termometry wskażą około 25 kresek, a na niebie pojawi się jedynie kilka chmur. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Jakość powietrza pozostanie na umiarkowanym poziomie, dlatego warto mieć to na uwadze. Jutro możemy spodziewać się równie słonecznego dnia z temperaturą sięgającą 25 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
22: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek Wielkopolska i tragedia na torach. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
23: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczej pogotowia ratunkowego.
22: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służby trwa. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie swoją funkcję w środę. Jutro natomiast upływa kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Przypomnijmy, procedura wyłonienia kandydatów na nowego prezesa SN rozpoczęła się w lutym, a ze względu na brak potrzebnego kworum kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Jesteśmy dalece od tego, by straszyć się Bieszczadami, mówią naszemu dziennikarzowi leśnicy z terenów, na których niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów. Ich większa aktywność, jak zapewniają specjaliści, związana jest z porą roku i okresem godowym. Drapieżniki są jednak coraz bardziej zuchwałe. Czy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody jest możliwy? Nasz reporter Mateusz Chłyst

0: Sun szuka odpowiedzi na to pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
1: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
2: Póki co chodzę, ale chodzę głównymi ścieżkami. Do lasu na pewno nie wejdę.
3: Nie, ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
4: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
2: Pewnie.
0: A premiera reportażu Coraz bliżej siebie już o godzinie 19 na se.pl.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Agnieszka Gazda. Zmarł dr Ryszard Napierała, lekarz i wieloletni ordynator ginekologii w szpitalu w Stalowej Woli. Z placówką był związany od 1970 roku, a w swojej praktyce zawodowej przyjął blisko 50 tysięcy porodów. Przebudowa ulic Cyprysowej, Torowej i Bratkowej w Stalowej Woli wchodzi w kolejny etap. Trwa analiza ofert przetargowych złożonych przez 8 firm. Ceny wahają się od ponad 4 do blisko 6 milionów złotych.
7: Nareszcie. Tak mogą powiedzieć ci, którzy już z pracy wyszli i zaczynają wolne poniedziałkowe popołudnie. Szczególnie przy takiej pogodzie to jest bardzo dobra informacja. Nareszcie także zaśpiewa Męskie Granie Orkiestra 2026, bo to już za chwilę w Radiu SK2. Jest 3 minuty po godzinie 17. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2. Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie. Yeah.

Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pogoda w całej Polsce dopisuje. Wysokie temperatury zarówno w zbliżający się weekend, ale także w ciągu tego tygodnia się pojawią na termometrach. I eksperci i badacze mówią, że ta pogoda, czyli właśnie to słońce, wysokie temperatury, ma bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie. Bo jakoś tak nam się chce wstawać, chce nam się uprawiać różne sporty, aktywności na zewnątrz. Więc ja przychodzę do was z zapytaniem, jak tam wasze samopoczucie w poniedziałek? Czy jest na tak, czy na nie? Co się u was dzieje? Czy ten poniedziałek może się okazać fajnym działkiem? Dajcie znać koniecznie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz.

0: A już teraz czas na wehikuł.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I właśnie to jest ten moment, kiedy przenosimy się do 1985 roku, czyli dokładnie 41 lat temu powstał ten numer. Numer, który bardzo dobrze wszyscy znają. Krzysztof Krawczyk i Ostatni raz zatańczysz ze mną. To był przełomowy moment w życiu tego artysty, no bo po kilku latach spędzonych na emigracji w Stanach wrócił do Polski i właśnie stworzył ten kawałek. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Do dzisiaj porywa tłumy, bawią się przy nim na weselach, domu i polskich imprezach. A teraz my gramy wam go w Radiu SK2. No to co? Krzysztof Krawczyk, Ostatni raz zatańczysz ze mną w Radiu SK2 specjalnie dla was.

0: To jest dobry numer, który bardzo szybko wpada w ucho. To jest najnowszy numer od Mrozu. Mrozu nie ma miejsca jak dom, tak wam gramy w Radio SK2. Ja pytałam się was, jak wpływa na was ta pogoda w ten dzień na literkę P. Jak tam, co dobrego się dzisiaj wydarzyło? I Monika się odezwała właśnie a propos tego domu, że ona dzisiaj ma wolne, odpoczywa, relaksuje się i zaczęła już swoje pierwsze prace ogródkowe. No to Monika, pozdrawiamy. Mamy dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2 na tarasie. Taka kawka w kubku naszym czerwonym będzie smakowała zdecydowanie lepiej. I tego ci oczywiście życzę. I taki kubek ci wysyłam. A już za chwilę gram kolejne najlepsze polskie hity. I przypominam, że cały czas na Messengerze Radio SK2 możecie pisać, co was dzisiaj uszczęśliwiło. Czekam na wasze wiadomości, a za chwilę wracam razem z księżniczką od Sylwii Grzeszczak.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. O godzinie 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. T-Love, ale będzie także Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival.

0: Bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival.

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Jest 18, News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Zdaniem służb działania na miejscu...

Dawid Podsiadło i sezon, 16 minut po godzinie 18 w Radio SK 2. Swoją drogą ja pytałam was, co was dzisiaj uszczęśliwia, co wy robicie, i Krzysiek się odezwał. Hej, hej, ja po całym dniu w pracy właśnie wszedłem do piwnicy, aby kontynuować robotę nad regałem. No i na prośbę żony ten regał powstaje i dopisał jeszcze później, że takie majsterkowanie relaksuje i uszczęśliwia najlepiej przy Radio SK 2 oczywiście. No to Krzysiu, my życzymy, żeby sprawnie ta praca ci szła.

0: swoją drogą, wiecie jak to jest, drodzy panowie. Wystarczy, że będziecie jak Krzysiek i zrobicie żonie to, o co was prosi, szybciej niż na koniec roku.
1: SK2.
0: A my teraz trochę się uspokajamy, wyciszamy. Krzysiu, ty tam sobie spokojnie pracuj i gramy Virgin i dwie bajki w Radiu SK2.

kwiat jabłoni. Było minęło 29 minut po godzinie 18, a swoją drogą jest takie jedno gniazdo w Polsce, o którym mówimy wszyscy. Na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki odbyło się całkiem niedawno wyjątkowe wydarzenie. Otóż specjaliści zaobrączkowali dwa pisklęta sokoła wędrownego. No bo jak się okazało, właśnie na pałacu, na 45 piętrze para stworzyła gniazdo i w tym gnieździe pojawiły się jajka, z których wykluły się pisklaki. Para jest złożona z samca hrabiego, bo taki

imiona. Takie informacje pojawią się na Facebooku Miasta Stołecznego Warszawa, więc warto ten profil obserwować. Będzie można także je podglądać na kamerach, więc my o wszystkim tutaj w Radiu SK2 na bieżąco będziemy Was informować. A teraz informujemy Was o tym, że gramy najlepsze polskie hity. Lori, Wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u Was, pomimo tego, że mamy dzisiaj poniedziałek, wszystko dobrze, a nawet bardzo dobrze. SK2

0: W Radiu SK2 możecie usłyszeć najnowsze numery od polskich artystów, tak jak właśnie ten Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, ale też najnowsze, jak się okazuje, które czekają na was już w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka gorąca dwudziestka i tam zagłosujecie na wasz ulubiony numer. Kto wie, może to właśnie on pojawi się na szczycie w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka już w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki. Tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, dzięki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Hot Grill.
8: Parilla Caliente.
9: Grilla Calda.
10: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: może ostatni.
1: Krzysztof Zalewski, Kurier. Godzina 18 dobiega końca, to oznacza, że już po 19. Kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Możecie się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja do kogoś z Was już za chwilę, już za moment zadzwonię.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatni.

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agnieszka Gazda Muła. Tutaj ożywają wspomnienia z dzieciństwa. Te pachnące beztroską i wyobraźnią. Lalki, pluszaki i klocki, czyli co bawi od lat, to tytuł wystawy czasowej prezentowanej w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Co na niej zobaczycie? To zdradza edukatorka Justyna Maziarz.
3: Prezentujemy pluszaki, lalki, gry planszowe z lat 60. XX wieku.
2: Dodatkową atrakcją są specjalnie zaaranżowane scenografie, w których zwiedzający mogą sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia.
4: 19 na zegarkach, a to oznacza, że już za moment pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2 do zgarnięcia gadżety radiowe. Oprócz tego oczywiście gram wam dalej. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek godziny 19:00. Cleo, za krokiem krok. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

0: To był Baim, modlitwa o złoty deszcz, a już teraz wspólnie pobawimy się w... Nie mów tak, nie mów nie, ale nam się tutaj podkłady pomyliły. Natomiast jest z nami Bartosz. Halo, halo, cześć Bartoszu.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: No to ja chciałabym przypomnieć jeszcze, będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie, ale zanim to nastąpi, to ja jeszcze przypomnę ci zasady tejże zabawy. Czy ty jesteś gotowy?

0: Zasady, zadaję Ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtórzyły. To jest bardzo istotne. I jeżeli uda Ci się przejść przez te wszystkie zasady, przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Co Ty na to?
1: No okej.
0: Dobrze, no to mam nadzieję w takim razie, że jesteś gotowy, że razem z nami się tutaj pobawisz. Uwaga, uwaga, startujemy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Czasami.
0: Leciałeś kiedyś samolotem?
1: Może.
0: A podróżowałeś pociągiem?
1: Bywało.
0: Podróżowałeś kiedykolwiek samochodem?
1: Możliwe.
0: Naprawdę?
1: Aha.
0: A na motorze?
1: Jakoś czasami.
0: Jakoś czasami. Dobrze, Bartoszu, bardzo Ci dziękuję. Starałeś się. Nie było tutaj rzeczywiście słowa ani tak, ani nie, więc bardzo Ci dziękuję. Oczywiście zgarniasz ode mnie kubek Radia SK2. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK2 i całą swoją rodzinę. Dziękuję.
0: Super, dzięki bardzo. Trzymaj się, hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Sanach, Vito Bambino, ale jazz. To już teraz w Radiu SK2.

0: Biegnij.
1: Ewa Farna i ewakuacja to za nami, a przed nami, no, cofniemy się trochę w czasie.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Cofamy się o 56 lat, moi drodzy. Tak, dokładnie tyle lat temu powstał ten ponadczasowy przebój Marka Grechuty i zespołu Anawa. Nie dokazuj, nie dokazuj, nie dokazuj. Pogodny, kabaretowy utwór, no, który opowiada o próbach zaimponowania ukochanej. Czy można się zainspirować? Ależ oczywiście, mam nadzieję, że wam się to uda. No to co? Gramy. Marek Grechuta i Nie dokazuj. Wehikuł czasu w Radiu SK2.

mój święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Promocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: czerwiec zbliża się wielkimi krokami, zbliżają się także wakacje, a to oznacza, że szykują się kolonie i inne wyjazdy, na przykład obozy sportowe. No to wtedy będziecie mogli śpiewać razem z kultem. Gdy nie ma dzieci, tak wam gramy w Radiu SK2 po godzinie 20. Kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Ania Dąbrowska, ale też Wiktor Waligura i Cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agnieszka Gazda, Muła. Komiksy, origami, malowanie henną, zielarstwo i kaligrafia. To tylko część atrakcji 10. edycji stalowo-wolskich spotkań z fantastyką. Wśród warsztatów znalazła się także neurografika. Co to takiego? To wyjaśnia Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stalfiction.
10: To metoda polegająca na twórczym rozwiązywaniu problemów poprzez rysowanie. Jest jedną z metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz poprawą jakości życia. Łączy w sobie wiedzę z zakresu psychologii, neurobiologii oraz sztuki.
9: Konwent odbędzie się 4 i 5 lipca w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli.
0: 20 wybiła, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Swoją drogą w całej Polsce pogoda piękna, więc opowiem wam już za chwilę o tym, dlaczego warto przebywać na świeżym powietrzu. Bo jak się okazuje, są specjalne badania i eksperci sporo na ten temat mówią. Ale zanim to nastąpi, to gram Warius, Manx i Maj. No bo jeszcze końcówka tego maja, więc można takich numerów posłuchać. Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2

Eksperci sporo na ten temat mówią, ale zanim to nastąpi, to gram Warius, Manx i Maj. No bo jeszcze końcówka tego maja, więc można takich numerów posłuchać. Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK

Wiktor Waligura, Dreskul, 4 pory roku. My skupiamy się teraz na wiośnie i zbliżającym się lecie, bo jak się okazuje, jest o czym mówić. Eksperci mówią, że ta pogoda, ta temperatura i w ogóle ten dłuższy dzień sprzyja pracy naszej głowy. No bo naukowcy mówią jasno, że 20 minut tyle wystarczy na świeżym powietrzu, żeby obniżył nam się poziom stresu. No bo można powiedzieć, po tym co tutaj przeczytałam w tych badaniach, że ten spacer działa trochę jak taki reset dla mózgu. Ale okazuje się, że to nie jedyne spostrzeżenie naukowców.

0: wystarczająco mocne argumenty, żeby właśnie teraz założyć buty, wyjść, wziąć ze sobą słuchawki, odpalić Radio SK2 na słuchawkach bądź w aplikacji i wyjść na spacer do lasu? Myślę, że tak. Więc wy ruszajcie w drogę, a ja gram dalej. Już teraz Reniusis, kiedyś cię znajdę.
1: SK2.

0: Roxana Węgiel, 26 minut po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, ale my nieprzerwanie gramy dalej. Choć zanim będziemy grać dalej wam kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze powiem o wiadomości, którą dostałam tutaj na Messengerze Radia SK2 od Wojtka. Wojtek napisał: tyle argumentów za, że aż brakowało tych przeciw i trzeba było te buty założyć i iść pobiegać. No to Wojtku, mam nadzieję, że już kilka kilometrów za tobą, że ty dalej biegniesz w rytm najlepszych polskich hitów. I tak, żeby tempo cały czas podtrzymać, to gramy dalej. Kuba i Kuba. Stygnie lato już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Zamiast biegania można też pospacerować i pośpiewać, bo śpiewanie też spala kalorie.

0: Takie nowości, które szybko wpadają w ucho w Radiu SK2, to my bardzo, ale to bardzo lubimy. Ania Szlagowska i Ile? Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21, ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Jeszcze wspólnie spędzimy 20 minut z najlepszymi polskimi hitami. I już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Igo i Bruce. No kto nie lubi tego numeru?
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Zakopower i Boso. Tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą wyczytałam ostatnio, że boso, chodzenie boso po trawie bardzo dobrze wpływa na naszą psychikę. Choć ja robiłabym to raczej w swoim własnym ogródku niż w jakimś parku miejskim, no ale próbować zawsze można. Ja dziękuję za dzisiaj, ja już idę, może niekoniecznie boso, ale zostawiam was z najlepszymi polskimi hitami, a my słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, dzięki i do usłyszenia.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agnieszka Gazda, Muła. To będzie popołudnie pełne rozmów, śmiechu i sąsiedzkiej integracji. Już za kilka dni w samym sercu zabytkowej części Stalowej Woli odbędzie się rozwadowski piknik rodzinny, a o szczegółach Krzysztof Pomorski.
13: Od godziny 15 do 19 na scenie zaprezentują się m.in. zespoły wokalno-instrumentalne oraz taneczne ze stalowowolskich domów kultury. Później odbędą się występy orkiestry Dentej, zespołu perkusyjnego oraz gości specjalnych, zespołu Saper Band z Niska. W tym czasie dostępne będą także atrakcje towarzyszące, m.in. gra terenowa o Rozwadowie i ścieżka saperska.
12: A to wszystko już 31 maja na rynku w Rozwadowie.
14: Magazyn lokalny.
12: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Nasz kierowca ze Stalowej Woli znów rusza po kolejne punkty. Grzegorz Urbanik już za chwilę wystartuje w Mikołajki Rally na Mazurach, jednej z większych rajdowych imprez, która przyciąga fanów motorsportu z całej Polski. O starcie i o tym, co czeka zawodników, opowie już sam Grzegorz Urbanik w rozmowie z naszą reporterką Emanuelą Kwaśniak.
15: Dziś ze mną w studiu Grzegorz Urbanik, kierowca rajdowy ze Stalowej Woli. Witamy.
16: Dzień dobry, witam słuchaczy.
15: Przed tobą kolejne wyzwanie i start. Tym razem jedziesz na Mazury, dokładniej na Mikołajki Rally. Powiedz mi, czym dokładnie jest to wydarzenie, kiedy rusza i co będzie się tam działo?
16: Wydarzenie rusza od 3 do 6 czerwca. To będzie tak naprawdę dwa rajdy. Pierwszy rajd to rajd Cormoran, rajd Legend. Będą tam startować starsze samochody, produkowane w latach 90. tam 2000. Bardzo szybkie pojazdy, mega fajne dla kibiców. Będzie można popatrzeć na te samochody, na te, jakby to powiedzieć,
15: klasyki.
16: Klasyki, no. No i trzeci, czwarty klasyki i piąty, szósty jedziemy my, czyli rajdy cross country po tych samych trasach.
15: No to najpierw zacznijmy sobie o tym rajdzie klasyków. Mówiłeś, że będą to klasyczne samochody, które będzie można oglądać i oni, tak jak wy, przejadą trasę. Jaka to będzie trasa? Powiedz mi, w kilometrach jaka?

0: Pierwsza trasa to będzie Arena Mikołajki, 2,5 km sprintu. Później przejadą na odcinek Baranowo 12 km i jeszcze trzy następne, takie 5,5, 6 km i chyba 3,9. Tak to będzie. Będzie to sam shooter, bez dziur, bardzo szybko. Każdy metr będzie się liczył. Każda sekunda zaważy o wyniku.
1: Powiedz mi, będzie można te samochody klasyki i też później was zobaczyć na trasie i w parku maszyn, czy tylko na przykład na trasie, jak to wygląda tam?
0: W parku maszyn będziemy można sobie wejść, zobaczyć te samochody klasyczne. My też już będziemy wcześniej tam, bo tak jak wspomniałem, my jesteśmy 5., 6., ale jedziemy już wcześniej, żeby też może pojeździć jakieś odcinki testowe, więc ja będę już tam od 3.
1: Ile załóg łącznie wystartuje w Mikołajkach?
0: Myślę, że około 200 załóg łącznie z klasykami, może 250. Z tego, co mi wiadomo, wszyscy jadą, wszystkie auta, nawet z wypożyczalni wypożyczają, żeby jechać na ten rajd w cross country. Bez licencji będzie można startować, więc starsi zawodnicy, tacy, co nie jeżdżą, też chcą spróbować swoich sił, bo jest to pierwszy rajd robiony dla zawodników cross country i chcą się jechać sprawdzić.
1: To w takim razie życzymy im powodzenia. I powiedz mi, jak wyglądały twoje przygotowania, bo też widziałam, że sporo o tym rajdzie mówisz. Czy będzie to trudny rajd, trudna trasa?
0: To może to nie będzie trudny rajd, ale taki wymagający dla oka, czyli każda sekunda zaważy, każdy błąd może nas zrzucić z miejsca i to będzie krótko. No, ja jestem nauczony do takich pojazdówek, potrafię jechać szybko, bo jeździłem kiedyś w wyścigach, wiem jak się to je i myślę, że sobie poradzę.
1: A jak ktoś przyjedzie, żeby zobaczyć was na trasie, to powiedz mi, jak to wszystko wygląda, gdzie się najlepiej ustawiać, jak się zachować, jak zachować też bezpieczeństwo.
0: Kibic musi zawsze stać na wewnętrznych zakrętach, nigdy na zewnętrznych zakrętach, bo na zewnętrznych zakrętach jak się coś stanie, no to jak są koziołki, leci samochód, to zawsze wywala go na zewnętrzną. Wewnętrznej tego się nie dzieje. A strefy kibica w Mikołajkach, no to strefa na arenie, no to bardzo duża strefa i bardzo fajna. Myślę, że będzie kilka tysięcy osób na tym rajdzie i będą to obserwować.
1: A jak dla ciebie z punktu kierowcy, gdzie stoją kibice, jak to na ciebie oddziałuje? Czy się stresujesz, czy wtedy jeszcze większa adrenalina wjeżdża? Jak to wygląda? Jak widzisz tłum, który patrzy właśnie, jak przyjeżdżasz? Czy jednak to tak naprawdę, wiesz, klapy na oczach i tylko jesteś ty, trasa?
0: Głównie ja i trasa, ale kibica, jak widzimy, no to jeszcze wtedy się podnosi adrenalina, jest lepiej. Bez kibica nie ma rajdów.
1: Powiedziałeś mi tak jeszcze przed tą naszą rozmową, jak rozmawialiśmy o wywiadzie, że w Mikołajkach już tam, w ogóle na Mazurach, noslegi są pozajmowane. To tak wielkie wydarzenie jest?
0: To jest bardzo duże wydarzenie. W tamtym roku nie było tego wydarzenia. Nie ma tam rajdu polskiego od tamtego roku bodajże. I jadą wszyscy. Na tym bardziej, że to mamy długi weekend i ludzie z Polski, kibice naprawdę tam jadą. Nie ma żadnych hoteli, wszystko jest pozajmowane.
1: Czyli to tak naprawdę i zarówno dla kibiców i dla was kierowców jest takie atrakcyjne wydarzenie.
0: Bardzo atrakcyjne wydarzenie. Nie mogę się doczekać, żeby tam już być.
1: Powiedz mi, jak ktoś nigdy nie był na tego typu wydarzeniach, rajdach, czego może się spodziewać, tak jakbyś miał zachęcić słuchaczy?
0: No, może zobaczyć starsze, tak 15 lat do tyłu te samochody, te Subarynki, te Toyoty, bo dzisiaj mamy Skodę, Toyotę i jeszcze tam jakieś może jeden, dwa samochody, które jeżdżą, a tam będzie tak naprawdę wszystko, każdy klasyk, każdy koń mechaniczny. Będzie naprawdę się działo, będzie można zobaczyć fajne pojazdy.
1: A teraz stricte o twoim rajdzie. Powiedz mi, jak to wygląda od pierwszego do ostatniego dnia? Jak zdobywa się te punkty? Na czym będzie ci zależało?
0: No będziemy mieć etapy. Każdy etap trzeba... Ja chciałbym go wygrać, każdy etap, bo za każdy etap mamy dodatkowe punkty. To są cenne punkty, bo walczę w tym roku mistrza Polski. Muszę go wywalczyć, za wszelką cenę chcę to zrobić. Jedziemy każdą rundę i każdy punkt, nawet jeden punkt się dla nas liczy i walczymy każdy centymetr na trasie, bo ostatnio na poprzednim rajdzie wygrałem z kolegą o 0,2 sekundy na 68 kilometrach. 0,2 sekundy to nawet nie jest mrugnięcie oka.
1: Tutaj gratulacje, na twoje ręce składam.

0: Jakbyś też jeszcze opowiedział właśnie o tym poprzednim rajdzie, jak było, tutaj wiemy, że wygrałeś, jakie emocje towarzyszyły, jaka była trasa, czy teraz trudniejsza Mikołajki, czy jednak Czarny Borno-Sulinowo, to czy tamta była trudniejsza trasa, jak to wygląda?
1: Tamta trasa była bardzo ciasna, bardzo szybka, bardzo niebezpieczna miejscami, zróżnicowana, był piach, był kurz, było wszystko, shooter, a tu jest tylko shooter, no, bo myślę, że Mikołajki będą lepszym rajdem i szybszym, bardziej widowiskowym z tego względu, że jedziemy nie po poligonach, tylko po normalnych miejscowościach, a w Czarne i Borno-Sulinowo to są wydzielone jakieś strefy kibica, ale głównie ścigamy się po poligonach.
0: To tak, to był Borno-Sulinowo, to była tak jakby pierwsza runda, można to tak nazwać?
1: Nie, Borno-Sulinowo i Czarne to organizator nam połączył, bo tak naprawdę rok temu, czy tam dwa lata temu i tam lata do tyłu, te rajdy odbywały
0: tak,
1: się
0: rozdzielone. Tak.
1: Teraz nam zrobił dwa rajdy, czyli w jeden dzień żeśmy mieli tam 130 km w Czarnym, w drugi dzień Borno-Sulinowo też tam ponad 130 km, łącznie nam dało tam niecałe 260.
0: A teraz w Mikołajkach ile przed wami będzie kilometrów?
1: Teraz będziemy mieć 130 km łącznie wszystkiego, z tym, że będziemy jechać na przykład 2,5 km, 12, 3, 4, 5, będziemy jechać to 3 albo 4 razy.
0: Na kilku odcinkach będziecie kilka razy. Czy tak. To dla ciebie jest trudniejsze, że za każdym razem próbujesz, nie wiem, lepiej tam, nie wiem, wejść w zakręt, przyspieszyć, czy jednak za każdym razem jest łatwiej, bo znasz już tą trasę?
1: No, na pewno łatwiej, bo pilot już sobie opisze trasę dokładniej, bo my jak ruszamy, dostajemy godzinę wcześniej kartę drogową, czyli tak zwanego roadbooka i nie wiemy, gdzie jedziemy. Po pierwszym biegu będziemy wiedzieć, co nas czeka na trasie, ale po każdym następnym trasa się zmienia. Robią się jakieś kolejne, coś tam się wydarza i po prostu trzeba też uważać, nie? Ale lepiej będziemy wiedzieć, jak jechać i gdzie jechać.
0: I jeszcze jakbyśmy mieli sobie tak w przyszłość trochę wybiec, jakie kolejne rajdy cię czekają? No bo harmonogram
1: teraz,
0: masz.
1: Teraz będziemy mieć dłuższą przerwę. W końcu lipca jedziemy rajd Polskie Safari w Czosnyszu i później lecimy Baja Poland w Szczecinie i w Drawsku Pomorskim. Jest to cykl Pucharu Europy. Potem prawdopodobnie na nasze miasto Stalowa Wola, jak wszystko będzie dobrze. I zakończymy sezon w Drawsku Pomorskim rajdem niepodległości.
0: W takim razie życzymy we wszystkich powodzenia. I tak jak mówiłeś, te punkty są dla ciebie bardzo cenne, bo chcesz wywalczyć mistrza Polski. To jeszcze tak zobrazuj nam to, jak wygląda punktowanie kierowców po każdym takim przejeździe, rajdzie.
1: Punktowanie kierowców to też zależy od rajdu, bo czasami runda jest podwójnie punktowana, ta runda będzie normalnie punktowana, czyli dostanę, jakbym wygrał, czego sobie życzę, to bym dostał 60 punktów i za każdy etap dają nam 2 do 5 punktów. To w zależności, jaki to jest etap, jaki to jest rajd.
0: To życzymy ci tych punktów jak najwięcej. I tutaj może na zakończenie zaproszenie dla wszystkich mieszkańców regionu, nie tylko Stalowej Woli, chociaż tutaj w szczególności, na ten długi weekend na Mazury.
1: Będziemy relacjonować, wszystko będziemy pokazywać. Będziemy też mówić, może powiemy coś w radiu.

0: 160 punktów i za każdy etap dają nam 2 do 5 punktów. To w zależności jaki to jest etap, jaki to jest rajd.
1: To życzymy Ci tych punktów jak najwięcej i tutaj może na zakończenie zaproszenie dla wszystkich mieszkańców regionu, nie tylko Stalowej Woli, chociaż tutaj w szczególności, na ten długi weekend na Mazury.
0: Będziemy relacjonować, wszystko będziemy pokazywać. Będziemy też mówić, może powiemy coś w radiu.

0: Zobaczycie, poglądacie.
1: Sport w naszym mieście.
2: Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola to organizacja, która od lat aktywnie współtworzy sportową i społeczną rzeczywistość miasta. Zaangażowanie jej członków wykracza jednak daleko poza stadion. Organizują wyjazdy na mecze, akcje charytatywne i inne inicjatywy wspierające lokalną społeczność. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda ich codzienna działalność, jakie cele im przyświecają oraz co wyróżnia kibiców Stalówki na tle innych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Stowarzyszeniu Kibiców Stali Stalowa Wola. W studiu są ze mną...
3: Witam Państwa, Karolina Rybicka, prezes Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
4: I Tomasz Żuber, Zubrzycki, członek Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
2: Dobrze, no to może na początek powiedzcie mi, jakie są główne cele waszego stowarzyszenia?
3: Jako stowarzyszenie staramy się zwołać jak najwięcej kibiców na stadion, powiększyć nasze sektory, zaangażować w nasze akcje. Mamy przeróżne akcje charytatywne, gdzie poszukujemy wciąż nowych chętnych.
2: Od kiedy działa stowarzyszenie i właśnie jak to się rozwijało przez te wszystkie lata? Gdzie znajduje się wasz ośrodek kibica?
3: Stowarzyszenie powstało w 2008 roku. Założyli je najbardziej zagorzali kibice. Początki to były turnieje, wyjazdy na mecze i tak dalej. W tym momencie rozwinęło się to na tyle, że mamy mnóstwo akcji, mamy mnóstwo fajnych takich działań. To już nie są tylko turnieje, to są odwiedzanie chorych, dzieci, akcje charytatywne, zbiórki. Jest tego multum naprawdę. A ośrodek mieści się na Popiełuszki 40 w Stalowej Woli. Tam można się z nami złapać.
2: Widać coś z drogi zielono-czarnego, czy?
3: Oczywiście, jest ogromny szyld, jest okleina na szybie, także nas widać z daleka.
4: No to kawał lokalu jest tam. To jest bardzo dobre ekspozycyjne miejsce, więc wszyscy przyjeżdżają.
2: Przy głównej drodze. Czy jesteście widoczni?
4: Jesteśmy widoczni nie tylko na stadionie, ale też na mieście.
2: W jaki sposób można właśnie dołączyć do waszego stowarzyszenia?
3: Zapraszamy w godzinach otwarcia stowarzyszenia do ośrodka. To jest wtorek, czwartek i sobota. Ewentualnie można się z nami skontaktować na meczu lub w wiadomościach prywatnych. Wypełniamy sobie krótką ankietę. No i zapraszam, wystarczą tylko chęci.
2: Czy współpracujecie bezpośrednio z klubem Stal Stalowa Wola? Jeśli tak, no to jak ta współpraca wygląda?
3: Jeździmy na różne akcje z piłkarzami. Piłkarze się angażują tutaj w wyjazdy do szkół, do domu dziecka i tak dalej. Nawet niedawno mieliśmy fajną taką akcję w domu dziecka, gdzie pojechaliśmy wszyscy razem, także jest mnóstwo takich działań. Można to wszystko obserwować na fanpage'ach.
2: No to może coś właśnie więcej o tych waszych aktywnościach, takich inicjatywach lokalnych.
3: Działamy przede wszystkim charytatywnie. Staramy się tutaj współpracować z domami dziecka. Mieliśmy fajną akcję w Domu Pomocy Społecznej. Odwiedzamy tam mieszkańców. Jest grill, są rozmowy, zanosimy jakieś owoce, witaminy. Także tutaj integrujemy się z mieszkańcami tego ośrodka. Ale jest też i dom dziecka i braliśmy udział w powstawaniu tam hospicjum, czy zbieraliśmy książki, była akcja Zielono-Czarny Mikołaj. Jest tego naprawdę multum. Wszystko jest na fanpage'ach widoczne.
4: Malowaliśmy tam ścianę w jakimś tym, nie?
3: A tak, na wakacjach jeszcze była fajna akcja w ośrodku terapii Szansa dla dzieci chorych. Było fajnie, bo był pomalowany cały lokal. To jest akurat sala pedagogiczna dla tych dzieci. Nasi kibice się zobowiązali, pomalowali, także super.
4: Dokładnie. No i oczywiście tych dzieciaków z tych domów dziecka zapraszamy na stadion. Dostają od nas darmowe wyjściówki, czy tam szaliki, czy tam gadżety Stali Stalowa Wola i po prostu razem ze wszystkimi kibicami kibicują drużynie. Tak więc robi się taka fajna społeczność tutaj nasza stalowolska, więc bez żadnych wykluczeń, tylko po prostu pomoc i te.
2: Wspominaliście wcześniej o takich akcjach skierowanych do dzieci, do młodzieży, ale wiem też, że prowadzicie również takie inicjatywy społeczne też dla dorosłych, jak na przykład w takich trudnych momentach, takich tragediach życiowych, jak na przykład pożary. Wiem, że prowadziliście zbiórkę dla pogorzelców z ulicy Okulickiego.
3: Tak, to są sytuacje nagłe i czasami, jeżeli to wymaga tego, no to angażujemy się mocno w takie akcje. Udało nam się zapewnić tam rodzinom meble, które zostały spalone, ciuchy dzieciom i tak dalej. Wszystkie potrzeby, które rodziny wypisały, tam listę listę potrzeb i udało się to spełnić, także też bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy w jakiś sposób pomóc.
0: A jeśli już chodzi o takie akcje, takie już typowo wasze, to wiem, że chyba przed świętami organizujecie zielono-czarnego Mikołaja. Może coś więcej mi powiecie na ten temat?
3: Wtedy chodzimy po przedszkolach, wręczamy dzieciom prezenty, dzielimy się na grupy

0: wszyscy jesteśmy poprzebierani w zielono-czarne elfy, Mikołaje. Jest kupa radości tak naprawdę. Dołączamy do Moto Mikołajów, jest dom dziecka, jest szpital. Przeważnie ten okres jest rozplanowany na 3 dni.
1: To jest, można powiedzieć, to taka jedna z naszych standardowych akcji, jeśli chodzi o właśnie zielono-czarny Mikołaj. No i z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalna i coraz więcej osób w niej bierze udział. Zaczynaliśmy, mieliśmy jedną grupę, która była po prostu przebrana za Mikołaje. W tamtym roku były 2 grupy, po prostu podzieliliśmy się, jedna grupa robiła jedne przedszkola, druga szkoły. No a w tym roku już mamy 3 te grupy, po prostu tych przedszkoli coraz więcej się zgłaszał, gdyż medialnie nasza akcja poszła poza granice naszego miasta. Chwalą nas w ośrodkach kibice razem z całej Polski. No i co? I coraz więcej właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, przedszkoli, szkół się zgłasza do nas. No po prostu bardzo fajną robotę robimy. Zawsze jak wchodzimy do tych przedszkoli, to te dzieciaki to po prostu wariują,
0: świrują.
1: Tak, dokładnie, w oknach tylko tuptają nóżkami, żeby nas zobaczyć. No i na mieście to bardzo fajnie wygląda, jak idzie, my to nazywamy bandą Świętego Mikołaja, bo to jest naprawdę kilka Mikołajów zielono-czarnych, kilka Mikołajów biało-czerwonych, plus, tak jak koleżanka powiedziała, tutaj Karolina, elfy z wielkimi worami z zakupami, z prezentami.
0: Z cukierkami,
1: więc naprawdę, no, bardzo fajna akcja.
0: Ja muszę powiedzieć, że my chyba sami mamy kupę radości z tego.
1: Tak, dokładnie, no właśnie, tak jak jest takie powiedzenie, że nie ma nic piękniejszego na świecie jak uśmiech dziecka, tak więc
0: tak
1: kierujemy się tym tekstem.
2: Przechodząc już do trochę innych może aktywności, które macie na swoim koncie, to wiem, że organizujecie wyjazdy takie na mecze poza Stalową Wolą.
1: Znaczy tak, Ośrodek Kibice Razem, stowarzyszenie organizuje wyjazdy na mecz kadry Polski. Tam też zabierane są dzieci z domów dziecka. No i są też robione, organizowane wyjazdy też na mecze naszych zaprzyjaźnionych drużyn, gdzie tam też zabieramy dzieci ze Stalowej Woli.
2: A żeby wziąć udział właśnie w takim wyjeździe na mecz poza Stalową Wolą, trzeba być członkiem waszego stowarzyszenia?
1: Tak. Tak? Karolcia?
0: Dzieci nie są członkami, mogą jechać. Nie.
1: Jeśli są osoby chętne, po prostu rodzice, którzy chcą, żeby jego dziecko, ich dziecko brało udział w takim wyjeździe, to no, zapraszamy do naszego stowarzyszenia, do naszej siedziby i po prostu ustalamy szczegóły, bo tam miejsca są mocno ograniczone też, prawda? Tam dostajemy jakąś pulę z PZPN-u, więc nie ma tych biletów jakoś dużo.
0: Staramy się też dzieci z wykluczeniem społecznym, prawda? Też
1: dokładnie. Pierwsze co to robimy dzieci,
0: to jest najważniejsze.
1: Te z biedniejszych rodzin, a później dopiero dzieci z tych rodzin bardziej majętnych.
2: Czyli w tym dużym waszym zielonym autobusie jest też miejsce dla dzieciaków.
1: Pewnie.
0: Zawsze się znajdzie.
1: Przede wszystkim stawiamy też na dzieci, na integrację. No te dzieci kiedyś będą kibicami tak jak my, prawda? Więc musimy od małego zaszczepiać tą zielono-czarne ziarenko w serduszku, żeby tam z tyłu głowy zawsze było wiadomo, że jest taki klub Stalowa Wola, więc jeśli się jest mieszkańcem Stalowej Woli, więc warto by było kibicować temu klubowi. No i z wiekiem po prostu uczyć tych dzieciaków, że warto pomagać ludziom, warto działać na rzecz klubu, na rzecz kibiców, więc no, to wszystko po prostu jest takie naczynie połączone.
0: To jest troszeczkę taka nasza misja, zarażanie pasją do sportu, do piłki nożnej i tak fajnie ostatnio jak byliśmy w domu dziecka, to dzieci później dostały bilety od prezesa klubu na mecz najbliższy, przyszli, fajnie kibicowali, piątki przybijali, no super.
1: No i w ogóle gdzieś tam się ukazał jakiś filmik, jaka rolka na social mediach, gdzie właśnie grupka dzieci czekała, po prostu tuptała nóżkami przed barierkami po skończonym meczu i piłkarze przyszli, tylko piątki poprzybijali, a te dzieci to mało nie wyskoczyli po same trybuny, więc naprawdę to ta radość tych dzieciaków to jest naprawdę bardzo...
0: Nam się serce ratuje.
1: Dokładnie, satysfakcjonuje.
2: Co według was wyróżnia kibiców Stali Stalowa Wola spośród innych?
1: Jesteśmy najlepsi.
2: Tak, i bardzo skromni.
1: Proszę?
2: I bardzo skromni.
1: Bardzo skromni. Nie no, co nas wyróżnia? No tak jak prawie wszystko. No, to nie jest to kibicowanie co kiedyś i nasze stowarzyszenie też ma taką też misję drugą, żeby odczarować ten zły obraz kibica, który jest tam przyległ po latach 90. Taka łatka do kibiców. No i co robimy? No właśnie mamy takie sztandarowe swoje akcje, czyli Zielono-Czarny Mikołaj, czy turniej piłkarski Łączy na Stal. No tego nie ma nikt w kraju, prawda? I ośrodki z całej Polski, z projektu Kibice Razem PZPN-u naprawdę nam zazdroszczą. No jest taki ranking właśnie tych wszystkich całych ośrodków i jesteśmy praktycznie...
0: Plasujemy się wysoko.
1: W czołówce jesteśmy na

0: ja myślę, że determinacja i pasja w działaniu.
1: Tak,
0: każdy z nas tutaj jest grono ludzi, którzy naprawdę mają ogromne serca do tego, co robią.
1: No i to tak, my mamy swoje prace i po tej pracy jeszcze
2: jesteśmy dalej
1: jesteśmy,
2: w pracy.
1: Tak, jesteśmy dalej w pracy i czasami zarywamy swoje życie prywatne i swoje tam niektóre obowiązki, ale cały czas idziemy do przodu i co roku wymyślamy coś innego, żeby nie było nudy. Mamy takie właśnie podstawowe swoje imprezy, ale cały czas dokładamy sobie coś więcej, no żeby było jak najgłośniej, jak i jak najlepiej.
3: Wspominałeś o tym takim rankingu grup kibicowskich, tak?
1: To jest ranking Kibice Razem. Kibice Razem to jest projekt z PZPN, który właśnie ma jednoczyć kibiców z całej Polski w różnych projektach.
3: A czy prowadzicie jakąś współpracę z innymi grupami kibicowskimi, jakimiś, nie wiem, z Podkarpacia?
0: Jeździmy na turnieje do Spały. Ostatnio był właśnie taki turniej Kibice Razem, gdzie tak naprawdę były kluby z całej Polski. Dzieci fajnie rywalizują między sobą, mają takie turnieje. No, fajna zabawa. Mhm.
1: A jeśli chodzi o kibiców takich normalnych, że tak powiem, no to po prostu biorą udział.
3: Pełnowymiarowych.
1: Pełnowymiarowych biorą udział w turniejach za przyjeżdżających drużyn.
3: Dobrze, no to wiemy już co nieco o tych waszych kibicowskich takich inicjatywach. Właśnie, jak klub, czyli Stal Stalowa Wola, na nie reaguje?
1: Bardzo pozytywnie. Tak jak wcześniej Karolina powiedziała, my z klubem bardzo dobrze współpracujemy i każdą akcję, jeśli chcemy zrobić, to po prostu też idziemy do klubu i chcemy to jakoś to powiązać, żeby oni coś dali od siebie, my dorzucamy coś do siebie i działamy przeważnie wspólnie.
0: Staramy się wzajemnie angażować.
1: Dokładnie.
3: A jak właśnie na te wasze akcje reaguje może miasto albo lokalna społeczność? Wiem już, że dzieciaki bardzo się cieszą, a co na to dorośli?
1: Znaczy, co dorośli? No dorośli przybijam piątki przeważnie i mówią, że bardzo dobrą robotę robimy i żebyśmy się nie przyjmowali żadnym hejtem czy jakimiś tam negatywnymi komentarzami czy opiniami, tylko po prostu to trzeba robić to, co się lubi, to, co się wie, że to kiedyś zaprocentuje, a mieszkańcy, no pozytywnie, no kiedyś to jak jakiś człowiek szedł w szaliku przez miasto, to wiadomo, że to był jakiś bandyta stadionowy, czy nazywany inaczej, a teraz na stadion ściągają całe rodziny z dziećmi w koszulkach, w klubowych, w czapeczkach, w szalikach, więc ten odbiór jest naprawdę pozytywny i pozdrawiamy wszystkich
0: mieszkańców naszego miasta.
1: Dokładnie.
3: Czyli ale odczarowaliście ten wizerunek złego kibica?
1: Odczarowaliśmy i chcemy odczarować. Mi się wydaje, że już te czasy minęły, dokładnie. Te opinie to już naprawdę... Znaczy, te złe opinie wygaszają ludzie, którzy nie chodzą na stadion.
0: Piękne jest w tym to, że tak to się wszystko zmieniło, że jak jakiś mieszkaniec naszego miasta potrzebuje pomocy finansowej lub jakiejś tam w pomocy jakiejś zbiórki czy czegokolwiek, nie boi się już do nas przyjść jako do takiego, że tak powiem, złego człowieka, tylko oni do nas przychodzą, oni się do nas zgłaszają, że potrzebują pomocy i mnóstwo osób z naszego miasta, nawet takich, którzy nie są kibicami, to się angażuje w to.
1: Pewnie. I my wyciągamy tą pomocną dłoń i działamy i tak więc wszystkie osoby, które mówią, że kibic jest zły albo coś, zapraszamy do nas, przyjdźcie na stadion, zobaczcie, że
0: jest niesamowicie rodzinna.
1: Dokładnie, tam się nic złego już nie dzieje. Te czasy już minęły, tak więc...
3: Dobrze, no to na koniec przejdźmy sobie może do takich pytań troszkę osobistych, troszkę refleksyjnych. Co skłoniło was do zaangażowania się w Stowarzyszenie Kibiców?
1: Karolicia, może ty pierwsza?
0: Ja pierwsza? No, u mnie to może to było troszkę tak, że była grupa dziewczyn z ogromnym sercem, fantastycznych dziewczyn, które chciały działać, działają do tej pory i tak stworzyłyśmy na początku grupę Stalówka Girls, która się angażowała mocno w każdą akcję, dziewczyny same wychodziły z inicjatywami i do tej pory tak jest. Krok po kroku i zostałyśmy

działają do tej pory. I tak stworzyłyśmy na początku grupę Stalówka Girls, która się angażowała mocno w każdą akcję. Dziewczyny same wychodziły z inicjatywami i do tej pory tak jest. Krok po kroku, krok po kroku. I zostałyśmy

0: zachowania tego złego kibicowania, że no, dziewczyny, kobiety garną się do naszych akcji i działają razem wspólnie z nami. Są inicjatorkami bardzo wielu akcji. No wiadomo, kobieta niż mężczyzna ma troszeczkę inny odbiór różnych rzeczy, więc i czasami jest, no, jest łagodniejsza niż my mężczyźni, więc fajna taka równowaga jest zachowana w naszym stowarzyszeniu i w naszych akcjach, więc...
1: One mają niesamowity zapał do działania. W ogóle tak, jak już jesteśmy, to musimy je pozdrowić.
0: Tak, pozdrawiamy wszystkie.
1: Żeby nie było.
0: Dokładnie. Dziewczynki.
2: To teraz się tak zastanawiam, ile was tam jest w tym stowarzyszeniu kibiców? Czy jest 50 na 50 kobiet i mężczyzn, czy...
0: Kurczę, no.
2: Tak, pi razy drzwi.
0: No powiem ci.
1: Nie, a nie jest jeszcze 50 na 50, ale grupa dziewczyn się powiększa.
0: Nie będzie. nie ma co prześcigiwać się, kurczę. Zapraszamy wszystkich, czy chłopaków, czy dziewczyn.
1: Bez względu na płeć.
0: Dokładnie, no.
2: Co było waszymi takimi najpiękniejszymi momentami jako kibiców?
0: Dla mnie to ja miałem takie naprawdę, no, z tych najnowszych, że tak powiem, czasów, no to dwa szybkie awanse z trzeciej ligi do pierwszej, no to było po prostu euforia taka, że człowiek chodził, kurczę, prawie cały sezon jeszcze naładowany tymi całymi emocjami. Nas troszeczkę z tych starszych czasów, to ja jako kibica, no to bardzo dobrze wspominam i to jest taki moment, który zapada głęboko w głowie i w sercu. To jest wyjazd na wielkie derby do Siarki Tarnobrzy, gdzie pojechaliśmy ponad 1000 osób, co na tamte czasy to było bardzo liczny wyjazd. No, ty Karolcia, co tam?
1: No, moje najpiękniejsze momenty to są takie, jak wychodzę na murawę i widzę cały sektor rodzinny zapełniony. To jest taki piękny moment, bo jak zaczynałam, to ten sektor był pustawy, a w tym momencie te dzieci czekają tam, aż będzie loteriada w trakcie meczu i jest ich naprawdę dużo.
2: Jakie macie marzenia związane z klubem lub stowarzyszeniem? Czy to jest właśnie to, ten zapełniony stadion?
1: Tak, to przede wszystkim, ale w tym momencie naszym marzeniem jest otworzenie klubu kibica niepełnosprawnego. I zaczęliśmy już poczyniać jakieś kroki w tym kierunku, także myślę, że to jakoś się rozwinie.
0: Dokładnie. Zaczęliśmy wystosować pisma do spółek miasta, żeby nam ułatwiły tę kwestię. Jest to... Do tego jeszcze w Stalowej Woli nie było, prawda? No i chcemy tak poszerzyć, można powiedzieć, taką naszą ofertę i właśnie zjednoczyć właśnie jeszcze kibiców niepełnosprawnych.
1: Bez barier.
0: Dokładnie.
2: Powiem wam, że nie spodziewałam się akurat strefy kibica

0: chodzi, poczuje te emocje, poczuje tą atmosferę, jaka tam panuje, to następny mecz też jest jego.
1: Tak, przeważnie to teraz wygląda tak, że to dzieci ciągną dorosłych, rodziców swoich na ten stadion i te dzieci, i no właśnie ci rodzice właśnie widzą, że faktycznie, że jest i dobry catering i można zjeść dobrą kiebaskę, kupić jakąś gadżet dla dziecka, koszulkę, szaliczek, czapeczkę.
0: Popcorn dostać.
1: Popcorn za darmo.
0: Dziewczyny robią tatuaże.
1: Dokładnie, tam dziecko zawsze buźkę ma wymalowaną.
2: Czyli strefa beauty też jest.
1: Tak.
0: Tak.
1: Oczywiście przez naszą stolówkę gier sprowadzone, więc tak, tak. No i co? No i dla tych wszystkich ludzi, którzy cały czas wahają się z tą decyzją, czy przyjść na stadion, czy nie.
0: Żyją stereotypem.
1: Dokładnie, jesteście stereotypem. Przyjdźcie, ten, zapraszamy. Nikt was tutaj nie uszkodzi, że tak powiem.
0: Nie, wcale tak
1: dokładnie,
0: nie jest, jak ludzie myślą. Naprawdę jest mega rodzinna atmosfera. No nie na darmo powtarzamy za każdym razem, że jesteśmy wielką, zielono-czarną rodziną.
1: Dokładnie. Tutaj jest lojalność, wsparcie.
0: Powiem tekst naszego byłego prezesa. Razem możemy wszystko, a nawet więcej.
1: Pozdrawiamy cię, Wojciech.
2: Dobrze, no to chyba z mojej strony to już wszystko. Jeśli chcielibyście coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
1: Moi drodzy, szanowni kibice i mieszkańcy Stalowej Woli.
0: Zapraszamy wszystkich do współpracy, do działania z nami. Wszelkich zapisów można dokonać w ośrodku Kibice Razem lub zgłosić się do nas podczas meczy. Hej Stal!
1: Dokładnie. Róbmy, działajmy i pozdrawiajmy wszystkich. Stalowa Wola.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej.

0: Nowej Woli, Niska i okolic.
1: Sport w naszym mieście.
0: PKS San Stalowa Wola to klub z wyjątkową historią, którego współczesna forma narodziła się w 2010 roku dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Dzisiaj łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do szkolenia. Od najmłodszej grupy bambini po drużynę seniorską, stawiając przede wszystkim na rozwój, radość z gry i rodzinną atmosferę. O tym, jak wygląda codzienna praca trenerów, na czym polega wychowanie młodych zawodników oraz budowanie piłkarskiej społeczności, dowiecie się już teraz od przedstawicieli PKS-u San Stalowa Wola.
2: Agnieszka Żuchowska, prezes zarządu.
3: Paweł Kosior, trener drużyny seniorskiej oraz grupy Bambini.
2: No to może na początek cofnijmy się do takich korzeni klubu. Jak zaczęła się właśnie historia PKS-u San Stalowa Wola?
4: Parafialny klub sportowy San zaczerpnął troszeczkę na historii Sokoła. Kiedyś tutaj w Rozwadowie, czyli jeszcze zanim powstała Stalowa Wola, było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i na ich podwolinach dzięki tutaj rozwadowskim mieszkańcom, w ogóle pracownikom kolei również, powstał właśnie klub sportowy z ukierunkowaniem na piłkę nożną. I w 2010 roku nastąpiła reaktywacja tego klubu i powstał parafialny klub sportowy przy klasztorze.
3: Z dużym uczynkiem braci kapucynów powstał reaktywowany PKS już wtedy. Bardzo dużą rolę wtedy też odegrał trener Piotr Jarski i to była wspólna idea braci i pana Piotra. Początkowo te rozgrywki, drużyna zgłosiła się do rozgrywek ligi amatorskiej, bodajże futsalu. Mogę dobrze nie pamiętać, bo niestety w tym nie uczestniczyłem. Następnie zgłosili się do rozgrywek klasy B grupy stalowowolskiej już tutaj na tym boisku na stadionie Kusocińskiego, które wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz mamy bardzo ładny obiekt, zadbany, regularnie strzyżony, odmalowane ławki, budynek klubowy. W momencie, kiedy ja tutaj dołączyłem, można powiedzieć, że dookoła były pola i las. Oczywiście prześmiewczo, bo były to krzaki do pasa, o które często bracia dbali sami. Tutaj też ukłon w stronę braci, bo pamiętam tą grupę ludzi, która tutaj przychodziła po swoich zajęciach klasztornych i po prostu strzygła ten stadion, kosiła i tak dalej, i tak dalej. Tak się reaktywowaliśmy. Historia pisze się dalej, jak widać.
2: Skoro jakby początki PKS-u San Stalowa Wola sięgają czasów, kiedy Stalowej Woli jeszcze nie było, to jego historia ma już pewnie około 100 lat.
4: W minionym roku 2025 nasz klub obchodził 105-lecie.
2: Czyli tak, klub ma na koncie 105 lat, reaktywacja nastąpiła w 2010 roku. Co w takim razie wydarzyło się przez te ostatnich 15 lat z VAT-em w takim razie?
4: No ja tutaj jestem nie aż tak długo jak trener Paweł Kosior, ale tutaj z tych moich analiz, zapisków i tego wszystkiego, no klub rozpoczął bardzo szeroką gamę ćwiczeń, ponieważ były tutaj organizowane nie tylko zajęcia z piłki nożnej, był aerobik, nordic walking, siatkówka, jakieś zajęcia tutaj z jogi dla pań, więc oferta była bardzo bogata jak na takie osiedle Stalowej Woli Rozwadowskie. My od roku 2021 nawiązaliśmy taką współpracę stricte na piłkę nożną, ponieważ w tych pominionych latach nie było szkolenia w Rozwadowie dzieci i młodzieży. To była głównie, tak jak tutaj trener Paweł wspomniał, piłka nożna dla osób dorosłych, seniorska piłka nożna. Od 2022 roku szkolimy tutaj dzieciaki. Obecnie tych dzieciaków mamy już, można powiedzieć, 200 osób.
2: To jakie w takim razie grupy wiekowe obecnie trenują w klubie PKS San Stalowa Wola?
4: W chwili obecnej w kwietniu ruszyliśmy z naborem dla najmłodszych, najmniejszych dzieciaków, mieszkańców naszego miasta i okolic. Są to dzieci z rocznika 2022, czyli dzieci, które w tym roku skończyły, bądź skończą dopiero 4 lata. I tak idziemy przez 5, 6, 7, aż do osób pełnoletnich, ponieważ w drużynie seniorskiej gra dużo osób w wieku 16, 17, niektórzy kończą 18 lat, jest kilka osób pełnoletnich, więc mamy przestrzał przez praktycznie wszystkie roczniki, od przedszkolaka do licealisty.
2: Od przedszkola do pola.
4: U nas od przedszkola do gola.
2: Czyli uściślimy, od jakiego wieku dzieciaki mogą rozpocząć treningi piłkarskie?
4: 4 lata.
2: A które właśnie roczniki są najliczniejsze i czy może to zainteresowanie piłką nożną rośnie czy spada?
4: Mimo dużo

0: dużego nasycenia piłką nożną w Stalowej Woli, bo tych szkółek jest dość sporo. Widzimy, że to zainteresowanie jest cały czas. Wiadomo, że w tych młodszych rocznikach, no to głównie rodzice wypychają dzieci na zajęcia dodatkowe, żeby dzieci się wyszalały, wybiegały. Zainteresowanie w każdym roczniku jest spore, ponieważ nasze grupy są dość liczne. Ten najmłodszy rocznik to są grupy takie bardziej kameralne, no do 20 uczestników powiedzmy, ale wszystkie roczniki starsze przez Skrzata, Młodzika, Trampkarza to są grupy powyżej 20 uczestników. Najliczniejszy rocznik 2016-17 u nas to jest ponad 30 zawodników.
1: Tak się zastanawiam, czy jako, że znajdujemy się na terenie Rozwadowa, to czy tutaj właśnie trenują dzieciaki raczej właśnie mieszkające w tej części Stalowej Woli, czy jak to się rozkłada, bo jest też stadion na Hutniczej.
2: Akademii w mieście czy klubów sportowych jest kilka, więc tutaj też nie walczymy, nie zabieramy sobie jakoś tych dzieciaków, ale to już jest tak naprawdę dobór, czy to rodzica w tym najmłodszym wieku, czy decyzja świadoma starszego chłopaka. Dojeżdżają do nas zawodnicy choćby z Lipy, Pysznicy, Zdziechowic czy innych tutaj pobliskich, no już takich niepobliskich miejscowości, ale tak większość, trzon tak naprawdę klubu stanowią chłopaki ze Stalowej Woli, również z Rozwadowa. Wychowankowie klubu, którzy tutaj się wychowywali lata temu, też dołączyli do drużyny seniorskiej po jakiejś tam przerwie. Są to chłopaki też rdzenni rozwadowiacy, więc serduszko tutaj kierowało raczej wyborem kontynuacji przygody z piłką nożną. Ale tak jak powiedziałem, też są osoby przyjezdne i nie zamykamy się tylko na obszar Stalowej Woli.
1: Jak wygląda ścieżka właśnie rozwoju takiego zawodnika od tych właśnie najmłodszych grup aż do tej drużyny seniorskiej?
2: Jak wygląda ścieżka? No, zależy kiedy ta osoba dołączy, kiedy spróbuje tej swojej przygody z piłką nożną, ale to jest etap długofalowy tak naprawdę. Można mówić tutaj teraz o roczniku 2022, który rozpoczyna swoją przygodę, zabawę z piłką, bo umówmy się, w tych najmłodszych latach to jest zabawa, to ma przynosić przede wszystkim radość i staramy się, żeby to dziecko przychodziło do nas uśmiechnięte, wychodziło z treningu bardzo zadowolone i wracało z chęcią i z tym samym uśmiechem na buzi, jakim opuszcza nasz klub, nasze to boisko. W kolejnych rocznikach skupiamy się już na rzeczach bardziej indywidualnych, a dopiero na etapie seniora tak naprawdę już liczy się dla nas wynik, chociaż nie on sam jest najważniejszy, bo nawet tutaj śmiejemy się często wewnątrz, że dla nas rozwój ponad standard, więc ci chłopcy, którzy występują w drużynie seniorskiej, są tak naprawdę w wieku juniora, oni mają po 15, 16, 17, niektórzy 18 lat. Cały czas jest to wszystko robione po to, żeby się rozwijali.
1: A jak wyglądają treningi dla poszczególnych właśnie grup wiekowych? Na czym właśnie się skupiacie? Tutaj pan przed rozmową wspominał, że trenuje pan zarówno te najmłodsze dzieciaki, jak i seniorów. Seniorów oczywiście w cudzysłowie.
2: W najmłodszych grupach, tak naprawdę do wieku juniora, trampkarza trenujemy 2 razy w tygodniu. Są to wyszczególnione na stałe dni tygodniowe, tak też, żeby było łatwiej dograć czy to zawodnikom, czy rodzicom te godziny. Wiadomo, dzieciaki nie żyją samą piłką, mają też szkołę, naukę, korepetycje, inne rzeczy, dlatego te dni są dla nas stałe i dla rodzica tak samo, nie chcemy tego zmieniać ze względu na regularność. Od wieku juniora, czyli te 15-16 lat, w niektórych przypadkach są też młodsi zawodnicy w tych grupach, trenujemy 3 razy w tygodniu. I do tego dochodzą jednostki meczowe, czyli w weekendy najczęściej odbywają się mecze. Junior występuje w lidze wojewódzkiej, seniorzy aktualnie są jeszcze w B-klasie. A w młodszych rocznikach dodatkowo dochodzą czy to turnieje dla dzieciaków, sparingi, z których często i chętnie korzystamy.
1: To jak w takim razie wyglądają treningi dla poszczególnych grup wiekowych?
2: W najmłodszych grupach wiekowych, czyli w roczniku naborowym, w grupie Bambini, odbywają się 2 jednostki tygodniowo w ściśle wydzielonych przez nas dniach tygodnia. Też pilnujemy tych dni, żeby one były też atrakcyjne dla rodzica czy dla samych dzieci, bo dzieciaki nie żyją tylko piłką, mają swoje zajęcia w szkole, przedszkolu i inne dodatkowe rzeczy, więc staramy się, żeby to były stałe dni tygodnia. Od kategorii skrzat natomiast trenujemy 2 razy w tygodniu. typowo piłkarsko, a trzecim dniem, który wprowadziliśmy na stałe, jest trening motoryczny, który jest bardzo ważny.
1: A na czym polega?
2: Są to najczęściej zajęcia bez piłki, ogólnorozwojowe, ruchowe, które mają znaczny wpływ na rozwój młodych zawodników. Mówi się nawet, że w tych czasach najważniejszy. Są to zajęcia wprowadzone w naszym klubie już na stałe. Są to dni poniedziałkowe zazwyczaj, czyli jest to pierwszy dzień każdego mikrocyklu. W starszych kategoriach, mówię tutaj o kategorii senior i junior, trenujemy 3 razy w tygodniu piłkarsko, w tych zajęciach mamy wplecioną już motorykę oraz wszystkie weekendy są dla nas dniami meczowymi, turniejowymi. Najmłodsze kategorie grają w turniejach, grają sparingi. Wychodzimy też poza województwo z tymi turniejami. Byliśmy na turnieju w Łodzi, na 3-dniowym turnieju w Biłgoraju, więc dla każdego jest coś. Staramy się ten czas tym dzieciakom zajmować mocno, jak tylko się da. Dodatkowo do tych zajęć dochodzą też zajęcia z dietetykiem, zajęcia z psychologiem. Stawiamy na taki pełny, mocny rozwój tych młodych organizmów.
1: A jak w takim razie Państwo oceniają wyniki swoich zawodników na tych właśnie turniejach i meczach wyjazdowych?
0: Ja mogę być trochę nieobiektywna, ponieważ oprócz tego, że jestem prezesem tutaj w klubie od niedawna, to 3 moich synów trenuję w klubie w różnych kategoriach wiekowych. I oceniać występ zawsze. Rodzic, który jest na linii bocznej, rodzic jest zawsze dumny. Rodzic, który patrzy na to, jak to dziecko strzela, jak to dziecko się stara. Kiedy usłyszy tego typu komunikat, tak, że super, że brawo, że dałeś radę, wszyscy wychodzimy jako zwycięzcy. Trenerzy u nas w klubie, tak jak mówił wcześniej trener, nie są nastawieni na wynik. Tutaj najważniejsza jest dobra zabawa, dobre samopoczucie tych chłopaków, bo jeżeli oni będą wzrastać w poczuciu takiej sprawczości i tego, że oni dadzą radę i będą słyszeć to z boku, czy od rodziców, czy od trenera, to oni naprawdę będą się piąć do góry. W momencie, w którym wchodzi presja, nieważne z czyjej strony, te dzieci, niezależnie od wieku, im też zależy na wygranej, więc oni nie wchodzą tutaj na luzie, tylko im też zależy na wygranej, nie zawsze się udaje, ale te porażki też uczą, więc wszystkim nam zależy, oceniać możemy tylko pozytywnie, bo już samo to, że oni stają, że wychodzą poza swoją strefę komfortu, że walczą, czasem z trudniejszym przeciwnikiem, ale wykorzystują to wszystko, czego się nauczyli na treningu, więc za każdym razem są zwycięzcą.
1: A jeśli te dzieciaki właśnie tak przeżywają mocno te wyjazdy i takie porażki, to co właśnie robicie jako trenerzy, jako klub dla nich?
0: No ja na przykład zauważyłam, że jeśli chodzi o najmłodszą grupę, trenerzy są tak ciepli, tak opiekuńczy, potrafią tak tymi chłopakami się zająć, że tam nie ma płaczu, tam nie ma jakichś rozterek. Wiadomo, że czasem jest zdenerwowanie, bo wszyscy chcą wygrać, tak? Ale zawsze na koniec jest postawa fair play, jest przybijanie piątek, jest wspólny okrzyk i jest omawianie każdego meczu, czy to w najmłodszej grupie, czy w najstarszej grupie. Ciężko powiedzieć chłopakom, którzy są w wieku 15 lat, przegrywają z jakimś silniejszym rywalem, chłopaki, nic się nie stało. No coś się jednak stało, tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski. Nie obarczać nikogo winą, tylko wyciągnąć wnioski i dalej robić swoje, tak? Pokonać, dążyć do celu, a każdy z nich ma swój cel.
2: Podsumowując wypowiedź koleżanki, no to trener też musi być tą najbardziej empatyczną, kochającą mamą, surowym tatą, a zarazem starszym bratem, i my to musimy w odpowiedni sposób rozgraniczać. Stąd, może powiem to troszkę z doświadczenia, no bo już kilka tych roczników miałem, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tak zwany ochrzan, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tego przytulasa i chwilę otuchy, i wiemy też, kiedy jest właściwy moment na rozmowę i właśnie na te wyciąganie wniosków. Zresztą sam po sobie wiem, że po każdej przegranej staram się z chłopakami usiąść i mówić o tym, co jest źle, bo nie możemy też się jakby tylko bawić tymi malutkimi sukcesami i my musimy cały czas iść do przodu, a jeśli nie jesteś świadomy, dlaczego przegrywasz, to nigdy nie będziesz w dobry sposób wygrywał.
1: Teraz chciałabym przejść do nie mniej ważnego tematu, czyli do rekrutacji. A z tego, co słyszałam, to ta rekrutacja nie trwa tutaj przez jakiś określony czas, tylko ten nabór jest jakby prowadzony przez dłuższy okres czasu. to jak właśnie taki rodzic, którego dziecko interesuje się sportem, może właśnie go zapisać tutaj do Was?
0: Najlepiej, najłatwiej jest przyjść na Kusocińskiego 11, bo tutaj codziennie któraś grupa ma treningi. Niezależnie na kogo trafi, na pewno będzie pokierowany w odpowiedni sposób. Rekrutacja jako rekrutacja najczęściej jest w kwietniu. Ruszamy wtedy tak głośno z rekrutacją, wtedy jest o nas najwięcej słychać.

0: Zarówno na Facebooku, na Instagramie, na tych wszystkich tutaj mediach społecznościowych działamy ostro. Są plakaty na mieście. Zapraszamy dzieciaki w każdym wieku i rekrutacja dlatego jest ta, ponieważ nie chcemy się zamykać na młodzież. To, że ktoś nie zdążył się zapisać w kwietniu, nie powinno go skreślać przez cały rok, żeby nie mógł do nas dołączyć w czerwcu czy we wrześniu, prawda? Więc jesteśmy na to bardzo otwarci. Zapraszamy na dwa otwarte, zupełnie darmowe treningi. Rodzic przychodzi z dzieckiem, dziecko sobie próbuje, czy mu pasuje, czy to jest ten rodzaj aktywności, ten sposób, w jaki ono chce to popołudnie spędzać. Ja jestem przekonana, że ktoś, kto do nas przyjdzie, to raczej już nie wyjdzie, tylko chętnie zostanie na kolejne treningi i dzieciaki chętnie w ręce trenerów są przez rodziców przekazywane, ponieważ tak jak tutaj trener Paweł mówił, to oni mają rolę wszelaką. Są dla dzieci tak empatyczni, tak oddani, że dzieciaki no, kochają trenerów.
1: Zastanawiam się, na ile to zapisywanie właśnie dzieciaków tutaj do klubu piłkarskiego to jest jakby zainteresowanie samych dzieci, a nie na przykład ambicje rodziców.
0: Na pewno w tym trochę tak jest, że rodzic, niektórzy szczególnie, tatusiowie, bo pewnie bardziej niż mamy, spełniają jakieś swoje tutaj marzenia z młodości, a w naszym klubie, gdzie jest naprawdę rodzinna atmosfera, łatwo jest im się tutaj włączyć, ponieważ rodzice ze sobą też się integrują. Z tego, co tutaj mam informacje od trenerów, oprócz tego, że dzieci zawożą na trening rodzice, to rodzice też często się włączają w treningi. Są jakieś mecze, sparingi dzieci na rodziców.
1: Czyli nie tylko obserwują z trybun.
0: No niektórym rodzicom jest bardzo ciężko obserwować tylko z trybun. Czasem się lubią wtrącić trenerowi. Jednakowoż nasi trenerzy pilnują rozdziału tych ról, to znaczy rodzic ma być rodzicem i wspierać dziecko po meczu, po treningu, a nie wtrącać się w trakcie. No nie jesteśmy w stanie tego rodzicom, że tak powiem, zabronić bycia tak na treningu, ale fajne jest to, że ci rodzice angażują się i włączają się między sobą i też w jakiś sposób

0: sposób angażuje mnie tylko dzieci, ale też tych rodziców.
1: To tak podsumowując, jak właśnie powinna wyglądać taka zdrowa relacja między trenerem, zawodnikiem, a rodzicem zawodnika?
0: Myślę, że słowem klucz jest zaufanie. To znaczy rodzic musi ufać trenerowi i musi ufać dziecku. Dziecko musi ufać trenerowi, musi ufać rodzicowi. I trener też musi ufać tym dwóm osobom. I kiedy oni wspólnie będą mieć to zaufanie wobec siebie i ten wspólny cel, to ta współpraca będzie, myślę, że przebiegać bezproblemowo. To jest takie moje zdanie, nie wiem co. Trener.
2: Jeśli chodzi o relacje trener-zawodnik, wielokrotnie w szatni powtarzam, że drużyna jest jak rodzina. Każdy z chłopaków może do mnie przyjść z najmniejszym problemem. Jeśli potrzebuje wsparcia, zawsze je ode mnie dostanie. Jeśli potrzebuje pomocy również. Jeśli ma jakieś pytania, nie tylko odnośnie piłki nożnej, też dostaję na nie odpowiedź, jeśli znam tą odpowiedź na te pytania. I myślę, że do tej pory wychodzi nam to dobrze, bo wiem, że mogę ufać tym chłopakom, zresztą mówię im to, oni zaufali mi. I tak, staramy się funkcjonować jak jedna rodzina. I były takie sytuacje, że dostawałem pytania zupełnie pozasportowe i oczekiwali ode mnie wsparcia, które oczywiście dostali. I myślę, że to jest też fajne, że samo to, że chłopak przychodzi do ciebie z czymś spoza klubu, daje ci tą świadomość, że zaufał ci.
1: Że robisz to dobrze.
2: Nigdy nie powiem, że robię coś dobrze. Niestety taki mam charakter i zawsze wymagam od siebie więcej. Ale mam świadomość tego, że ci chłopcy jednak szanują tą naszą pracę. Jeśli otwierają się przede mną na pozapiłkarskie tematy, to wiem, że oczekują tego wsparcia i ufają, bo wiedzą, że też tego nie wyciągnę poza klub, poza drużynę, jeśli o to proszą. I jeśli mogę, to zawsze wesprę.
1: A jak w takim razie powinna wyglądać taka modelowa współpraca trenera i rodzica takiego zawodnika?
2: Moim zdaniem rodzic przede wszystkim powinien być wsparciem dla tego chłopaka. Powiem może na swoim przykładzie, jak to było ze mną, jak jeszcze grałem w piłkę. Kopałem. Grali chłopaki w innych ligach wyższych, ale pamiętam swoją przygodę za młodego chłopaka w Turbi, gdzie już wchodziłem do piłki seniorskiej. Mój tato przychodził na te mecze, ale nigdy nie dostałem słowa krytyki w domu. Natomiast też nie dostawałem pochwał. I w momencie, kiedy zacząłem już być trenerem i rozmawiałem często z rodzicami, też się zastanawiałem nad tym, co jest takim kluczem do tego, żeby to dziecko czuło wsparcie, ale też nie poczuło się zbyt pewne siebie i nie miało przekonania, że jest najlepsze na świecie i lepsze od innych. Myślę, że samo słowo wsparcie dziecka w tych działaniach i dawanie mu na tyle wolnej ręki i pozwalanie mu na radość z tego, co robi, jest najważniejsze, bo jeśli dzieciak w domu słyszy tylko krytykę lub niezadowolenie rodzica za swoje ruchy, czy to boiskowe, czy meczowe typowo, czy treningowe, to nie będzie zadowolony i to będzie tylko odpychało to dziecko od piłki. Myślę, że ja te dzieciaki mam na treningu przez 1,5–2 godziny dziennie. Rodzic jest z nimi w domu cały czas i to tak naprawdę rodzic ma kluczowy wpływ na rozwój taki mentalny tego chłopaka. Oczywiście my też, bo nie możemy powiedzieć, że nie, te dzieciaki jednak nam ufają i słuchają tego, co mówimy, ale samo słowo wsparcie rodzica jest moim zdaniem najważniejsze tutaj.
1: Przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jakie są takie najbliższe marzenia klubu? No, najbliższe miesiące czy lata. Macie takie marzenia?
0: Kurczę, marzenia? Nie myślałam o tym w ten sposób. Trenerze, jaki trener ma cel?
2: Nie mamy celu.

0: Warszawskiej, że junior może wyżej, czy że któryś z dzieciaków stąd wyjdzie. Oczywiście to są wszystko bardzo fajne rzeczy dla nas, jako dla takiego małego klubu. No świetne, no bo każdy sukces będzie cieszył, ale śmialiśmy się tutaj kiedyś z innymi trenerami i z Agnieszką, że nie mamy celu, mamy drogę i ta droga to jest ciągły rozwój i jakby szerzenie tej radości z piłki, to jest chyba najważniejsze, bo tak naprawdę wszyscy mamy ogromną satysfakcję z prowadzenia tych dzieciaków, tego klubu. Jeszcze jak przychodzisz, patrzysz na te uśmiechnięte buzie, a w niektóre dni jest tutaj około 80 dzieci w przekroju na treningu, bo trenują różne grupy w jednym czasie. To jest naprawdę piękny widok.
1: Tak naprawdę każdy z nas, który tutaj działa, no działa poza swoją pracą zawodową, tak? Każdy z nas zajmuje się czymś innym w godzinach 7-15 i popołudnia spędzamy tutaj z tymi dzieciakami, więc tak jak Paweł powiedział, droga, którą mamy wytyczoną, tak? Oni mają cały czas pracować, rozwijać się i przy okazji te sukcesy one same przychodzą, więc nie możemy stawiać, że naszym celem jest, nie wiem, bycie, a może jest, w pierwszej lidze. Nie, to nie są, to są rzeczy, które to są wypadkowe, to są rzeczy, które przychodzą w międzyczasie i jeżeli nie będziemy myśleć tylko o celu, a zapomnimy o tym właśnie, o tej drodze, która jest jakże ważna, gdzie czasem będą potknięcia, czasem będą sukcesy, ale idąc sobie tą drogą i realizując nasze takie bieżące rzeczy, tak, regularność w treningach, aktywność, sparingi i to wszystko, to nas będzie prowadziło do celu, a jaki cel to się okaże. Zobaczymy, co nam życie przyniesie.
2: Sport w naszym mieście.
3: Za każdym sportowym sukcesem stoi historia pełna wyrzeczeń, determinacji i wiary w osiągnięcie celu. Tak właśnie wygląda droga zawodników Stali Stalowa Wola Boxing Team. Od skromnych początków po coraz większe sukcesy na arenie regionalnej i ogólnopolskiej. O tym, jak buduje się drużynę i kształtuje charakter mistrzów, opowiedział mi trener sekcji bokserskiej Benjamin Zarzeczny.
4: To może zacznijmy od tego, jak zaczęła się historia klubu Stal Stalowa Wola Boxing Team. Od kiedy działacie?
5: W 2017 roku, gdy boksowałem w Stalowej Woli tutaj, jako dawniej klub Feniks Stalowa Wola. Tutaj akurat sytuacja zmusiła, że trzeba było założyć stowarzyszenie. Mój tata to założył w 2017 roku na potrzeby tego, żebym ja z bratem mógł reprezentować jakikolwiek klub. Ja wtedy boksowałem w Szczecinie, ale reprezentowałem klub Stali Stalowa Wola. Tak naprawdę rozpędu ta sekcja nabrała od jakichś 3 lat. Zaczęła się taka popularyzacja bardzo boksu. Ja wróciłem wtedy ze Szczecina. Zacząłem tutaj prowadzić treningi. Jakoś tak się bardziej w to zaangażowaliśmy. I teraz myślę, że w ciągu ostatnich 3 lat sekcja bardzo wzrosła do góry. Już liczymy się bardzo na Podkarpaciu. Pomału wchodzimy tutaj ten ogólnopolski poziom. Na Podkarpaciu obecnie jesteśmy 3. drużyną. Tak to się zaczęło, a myślę, że będzie jeszcze lepiej.
4: Dobrze, no to znamy już takie początki klubu Stal Stalowa Wola Boxing Team i zanim przejdziemy do jego takiej teraźniejszej działalności, to chciałabym Cię zapytać o Twoje początki z tym sportem.
5: Ja tutaj zaczynałem trenować boks w 2014 roku u trenera Władysława Wydry w Stalowej Woli. Tak w skrócie. Później pojechałem do szkoły, do liceum, do Szczecina. Mieszkałem.
4: Taka szkoła sportowa?
5: Tak, szkoła sportowa. Jest też klub tam najlepszy w Polsce, Skorpion Szczecin. Chodziłem tam do liceum, boksowałem tam łącznie, stoczyłem 120 walk. Miałem 2 razy tytuł mistrza Polski. Byłem 8-krotnie medalistą mistrzostw Polski. Później ze Szczecina się przeniosłem do Warszawy. W Warszawie 1,5 roku mieszkałem i później z Warszawy przeniosłem się tutaj do Stalowej Woli.
4: Dlaczego właśnie postanowiłeś tutaj wrócić?
5: Tutaj zdecydowałem się wrócić do Stalowej Woli. Tam pewne sytuacje związane tam z moją karierą bokserską. Postanowiłem, że wrócę do swojego domu rodzinnego tutaj prowadzić sekcję. Na moje pierwsze zajęcia grupy przyszła 1 osoba. Przez około 3-4 miesiące to tam na sali, może na grupie było po 3 osoby, chodziło bardzo mało osób. Nie chciało mi się tego robić, bo nie motywowało to mnie w ogóle, że tyle osób chodzi.
4: Który to był wtedy rok?
5: 2021 albo 2022. Lecz mówię, tutaj konsekwentna praca i taka

0: A cierpliwość pozwoliła, że teraz jest pełna sala. To mnie cieszy, bo widzę, że tutaj boks idzie do góry. I pamiętam też te początki, gdy chodziło po jedna, dwie, trzy osoby na treningi, ale małymi krokami coraz więcej osób się pojawiało.
1: Co w pracy trenera jest dla Ciebie najtrudniejsze? A co daje Ci największą satysfakcję?
0: Myślę, że tutaj największą satysfakcję na pewno mi dają sukcesy chłopaków, ich rozwój. Widzę, jak z dnia na dzień są coraz lepsi. Też dużą satysfakcję mi dają to, że mam bardzo fajną grupę osób, które mi ufają, którzy się mi słuchają, którzy są zdyscyplinowani. A najtrudniejsze to myślę, że to, że moja głowa pracuje 2-4 ha na dobę i ciągły brak czasu, brak wolnego czasu, ciągłe treningi, weekendy tak samo zajęte, bo są różne turnieje. Bardzo dużo jest na głowie, czasem już się nie chce patrzeć na te rękawice, a tutaj jeszcze mnóstwo pracy, tutaj trzeba się mocno poświęcić, żeby później były tego efekty.
1: A jest warto?
0: Warto. Myślę, że z perspektywy czasu nie żałuję, że poszedłem tą drogą, bo widzę, jaką to mi satysfakcję daje, też sposób na życie.
1: Dobrze, no to znamy początki sekcji bokserskiej w Stalowej Woli, a teraz przejdźmy do tego, jak wygląda ta wasza taka codzienność treningowa. Jakie właśnie grupy wiekowe trenujesz? I jak wygląda frekwencja?
0: Ja się zajmuję tutaj prowadzeniem dzieci między 8 a 15 rokiem życia i między 15

0: ta taka frekwencja na tych poszczególnych grupach wiekowych?
1: Tutaj w młodszej grupie jest, myślę, że około 40 dzieci się zjawia na sali. Na starszej myślę, że też około tyle, jak nie więcej. Więcej jest zapisanych, ale na sali tak zazwyczaj jest około 30, 40, 45 osób. Także tutaj na sali jest pełno zawodników.
0: I jak właśnie wygląda taki wasz dzień treningowy?
1: Tutaj poza treningami, które mamy na sali bokserskimi, zawodnicy, którzy startują w zawodach, robią też dodatkowe jednostki treningowe. Uważam, że jeśli chce się boksować na najwyższym poziomie, 3 czy 4 treningi w tygodniu to jest zdecydowanie za mało. Uważam, że musi to być minimum 8 jednostek tygodniowo. Rozpisuję treningi dla zawodników, którzy mają boksować. Rano robią przeważnie rzeczy typowo wytrzymałościowe, siłowe, kondycyjne, takie motoryczne na siłowni, a wieczorem jest trening bokserski. Widać to na zawodach, jaka jest przewaga zawodników stali, jeśli chodzi o kondycję, taką siłę. Widać to na zawodach, że jest ten przeskok mocny, jeśli chodzi o takie motoryczne rzeczy. Boksersko idziemy cały czas do góry, rozwijamy się, także myślę, że będzie jeszcze lepiej.
0: Czyli mówisz, że widzisz te skutki tego częstego trenowania?
1: Tak, pod koniec zeszłego roku powiedziałem sobie, że w tym roku będziemy zasuwać mocno. Rozpisywałem na cały rok treningi, ile razy mają trenować. Grupa, którą prowadzę, bardzo, bardzo się słucha, bardzo się cieszę, dlatego, bo tak naprawdę to, co tutaj trener powie, to oni to robią i to później przynosi efekt. Ja mówiłem na początku roku chłopakom tutaj, że i dziewczynom też, które trenują, że jeśli mi zaufają, jeśli będą robić to, co tutaj wam napiszę, to zobaczycie, że będą efekty. Na Mistrzostwa Podkarpacia to był taki pierwszy przeskok, kiedy pierwszy raz mogli zobaczyć, jak to wygląda. I faktycznie jest mocna różnica między nawet początkiem roku, a teraz, jak boksowali na mistrzostwach, nie? Także to przynosi efekt, ale głównym celem są Mistrzostwa Polski dla poszczególnych kategorii wagowych i wiekowych.
0: Czym różnią się takie treningi prowadzone wśród tych młodszych zawodników, a wśród tych starszych?
1: Ta grupa, która się przygotowuje typowo na zawody, czyli ta starsza, mają bardziej zaawansowane treningi, jeśli chodzi o boks. Tutaj różnią się, bo tutaj każdy trening się skupiamy na innych rzeczach. Przykładowo, jeden trening się skupiamy na pracy w półdystansie, czyli blisko. Następny trening się skupiamy przykładowo odwrotnie, na pracy w dystansie. I tak naprawdę są treningi mocno urozmaicone, a młodsza grupa, oczywiście to są młodsze dzieci, którzy dopiero co zaczynają, także nie można ich od razu wystawiać tutaj na jakieś mocne sparingi czy coś, bo prawdopodobnie się zniechęcą do tego sportu. Tutaj jest dużo zabaw z elementami boksu, tak żeby też się tutaj wybiegały, żeby coś pobiły sobie w ten porek. A krok po kroku, żeby sobie przechodziły na krok wyżej, czyli na sparingi. Bo na pewno to jest też można do rodziców przekazać, że jak się przyjdzie na boks, to nie, że od razu dziecko będzie się bić, od razu będzie sparować, tylko przede wszystkim, żeby się nauczyć kroków, takich koordynacyjnych rzeczy, bo to jest tutaj najważniejsze. I to wdrażam w tej młodszej grupie. Koordynacja, żeby była ta też sprawność ruchowa, żeby nie miało problemów z żadnymi ćwiczeniami, chociażby rozgrzewkowymi, a żeby też nabierało tej pewności siebie na sparingach, żeby się nie bało, tylko żeby już wyszło pewne siebie, jakby miało już stoczyć ten pierwszy sparing.
0: A jak długo trwają takie przygotowania właśnie do pierwszego sparingu?
1: To jest bardzo indywidualna kwestia, bo niektóre dzieci są bardzo utalentowane, raz się coś powie i od razu łapie, od razu wie, także tacy na pewno szybciej później są gotowe na taki sparing pierwszy. Zawodnicy, dzieci, którzy są mniej utalentowani, to wiadomo, że trochę dłużej to trwa, ale ja uważam, że nie można się zniechęcać, tylko też dużo tutaj dzieci można zweryfikować, chociażby

0: nawet na tą psychikę. Tutaj zawsze jak pytam się, mówię do jakiegoś dziecka, że ma dzisiaj sparować. Jak jest pierwsze pytanie, z kim sparuje, to od razu wiem, że już się boi, że nie chce za bardzo, nie? Tutaj ważne to jest ta głowa. Tutaj jak jest sparing, to nie powinien pytać, z kim sparuje, tylko zakłada rękawice i wychodzi i tyle, nie? To też jest bardzo ważne, ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna. Każdy tak naprawdę inaczej się pod to przygotowuje w różnym terminie.
1: A taki trening właśnie tych młodszych zawodników też obejmuje takie ćwiczenia na siłowni, czy tylko tutaj na sali?
0: Nie, tutaj akurat nie rozpisywałem planu pod dzieci, żeby trenowały tak jak starsza grupa, czyli nawet dwa razy dziennie. No dlatego, żeby też się nie przyciążyły, to też są młode dzieci, żeby tak nie przesadziły z jakąś siłownią, tam jeszcze nie jest im to potrzebne. Są ważniejsze trochę rzeczy teraz niż wzmocnienie siły, bo one i tak cały czas rosną, tak wzrastają cały czas siłowo. Jedynie co to na treningu im często wdrażam. Takie podstawowe ćwiczenia z własnym ciężarem ciała, ale żadnych tam ciężarów nie jestem w ogóle zwolennikiem wyciskania jakichś tam ciężarów, nie wiadomo jakich. Głównie pod takie eksplozywne rzeczy z własnym ciężarem ciała.
1: A jeśli chodzi o te starsze grupy wiekowe, to jak właśnie wygląda taki plan właśnie treningowy, taki na siłowni?
0: Generalnie tutaj też jakiś czas temu Ja powiedzmy, że ja się nie znam na rzeczach motorycznych, dlatego wysłałem jednego chłopaka, żeby przygotował go pewien trener motoryczny. I tak naprawdę jeden chłopak sekcji prowadzi wszystko to, co mu tamten trener przekazał. Ja bardziej mam porozpisywane rzeczy. Na początku roku głównie był taki etap, gdy dwa pierwsze miesiące były bardzo ciężkie, żeby zbudować tą wytrzymałość. Także bardzo nieprzyjemne treningi biegowe, tak samo interwały rundowe, interwały takie sprinty, biegi, dużo biegania, żeby później była ta kondycja i żeby nikomu nie brakowało tej siły. A jeśli chodzi o takie motoryczne rzeczy, to zajmuje się tutaj Filip Klimek, który ma bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o takie ćwiczenia. Był przez to przygotowany, wiedział, ja tylko porozpisywałem, kiedy mają robić te ćwiczenia, a on prowadzi to z grupą, gdy ja wtedy prowadzę już następną grupę.
1: Załóżmy, że mamy córkę lub syna, które jest takie aktywne po szkole i chcielibyśmy je zapisać do sekcji bokserskiej. Czy ono musi mieć jakieś takie predyspozycje, spełniać jakieś wymagania, żeby dostać się do sekcji bokserskiej?
0: Tutaj najważniejsze są chęci dziecka, żeby było widać, że to dziecko chce trenować, że chce się angażować, słucha na treningach. Może nie być utalentowane, może być utalentowane, ale ważne, żeby chciało. A tutaj często jest przypadek, że bardziej rodzic chce, a dziecko nie. To ja wiem, że nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie, prędzej czy później tak już to dziecko zrezygnuje. Inaczej się pracuje z młodzieżą, kiedy to dzieci chcą boksować, są w to zaangażowane, są w tym świecie, oglądają te walki, chcą się uczyć, chcą tą wiedzę pozyskiwać. Także myślę, że tutaj nie trzeba mieć żadnych predyspozycji, wystarczą tylko chęci.
1: A więcej jest właśnie takich dzieciaków, które chcą właśnie boksować, czy spełniają marzenia rodziców?
0: Nie, myślę, że tutaj większość osób, które tu przychodzą, są zajarane tym sportem. Widać to, bo i nawet jak kończę treningi, to większość zostaje po tych treningach, robi dodatkowo jakieś swoje rzeczy. Niektórych to trzeba tutaj z sali wyrzucać, żeby już wracali do domu, nie? Bo naprawdę chcą to robić, a jak ktoś przychodzi, bo rodzic tam przykładowo wysyła, to są maksymalnie dwa treningi, jest już po karierze, także tak to wygląda.
1: A jeśli są takie dzieciaki, które może nie wierzą w swoje siły, ale bardzo chcą właśnie tutaj zaistnieć w świecie boksu, to jak może motywujecie takie osoby?
0: To jest najważniejsze, ja powtarzam zawsze, że musi być ta konsekwencja, nie? Cierpliwość. Nie zawsze się wygrywa. Tutaj mówię już na przykład o zawodnikach, którzy trenują cały czas, ale powiedzmy jadą na zawody i przegrywają, nie? Ja mówię, że spokojnie, nadejdzie twój czas, krok po kroku, złapiesz to doświadczenie, w końcu będziesz wygrywać. Mamy tutaj takiego malutkiego chłopaczka z grupy, który jest bardzo mały,

0: jak na swój wiek, ale jest bardzo ambitny tutaj.
1: Sprytny.
0: Tak, no jest taki bardzo ambitny na sali, jest zawsze na treningu. Widać, że bardzo chce trenować, jest bardzo zaangażowany. Tylko jest taki problem, że jest bardzo malutki jak na swój wiek i boksuje naprawdę, podziwiam go za tą odwagę, bo wychodzi do zawodników, którzy są głowy wyżsi. Niestety przegrywa te walki, tylko ja mu zawsze powtarzam, że spokojnie Dorian, tutaj złapiesz to doświadczenie i zobaczysz, że ty będziesz maszyna w przyszłości, nie? Tylko musisz, cały czas ta konsekwencja i to widać u niego, widać, że on jest nawet przed treningiem zawsze przychodzi. Jest naprawdę taki zawodnik, mimo tych przegranych walk, to ma taki, że tak powiem, idealny charakter do tego sportu, nie? W przyszłości będzie bardzo dobrym zawodnikiem, jestem tego pewien, a te porażki, co miał w ostatnim czasie, na pewno mu zaprezentują w przyszłości i w końcu będzie wszystko wygrywał.
1: A co to znaczy idealny charakter do tego sportu?
0: Nie boi się, nie kalkuluje, ma taką mocną psychikę, nie pyta się, z kim ma sparować, tylko wychodzi, zakłada rękawice i sparuje. Tak samo nie boi się przed walkami, nieważne, czy ten zawodnik jest mistrzem Polski, mistrzem Europy, czy jest wyższy, większy, on i tak wyjdzie zawsze i zawsze wyjdzie po to, żeby z nim wygrać, a nie żeby przetrwać rundę. Nie boi się, jest taki, nie kalkuluje, nie zastanawia się, a co gdyby przegrał, tylko wychodzi, robi robotę, nie? To jest moim zdaniem taki idealny charakter do sportu walki.
1: Czy tu wśród właśnie zawodników, których trenujesz, widzisz właśnie więcej takich talentów?
0: Tak, tutaj jest mnóstwo utalentowanych zawodników, szczególnie właśnie w tej starszej grupie, bo tutaj mówiłem o Dorianie, który jest z młodszej grupy, który jeszcze nie chodzi na starszą grupę, ale w starszej grupie na pewno zawodnicy tak najbardziej utalentowani to Filip Klimek, Mateusz Skipski, Patryk Zaremski, Mikołaj Siembida, Maciek Herdzik, to tacy najmocniejsi nasi zawodnicy w sekcji. Mamy też ciężkiego, czyli w wadze super ciężki, Wiktor Skiba, tak samo bardzo dobry zawodnik. Tutaj takie największe nadzieje, uważam, że największa taka nadzieja to jest Filip Klimek, bo tutaj zaczął teraz boksować w kategoriach seniorskich.
1: Czyli to już powyżej 18 roku życia?
0: Tak. To jest taki mój zawodnik, którego tak pamiętam jak na salę przed 3 lata temu i tak jest taki mój zawodnik od zera i widzę jak teraz boksuje i jest naprawdę... To będzie kawał zawodnika, jeżeli nie zboczy z tego toru, nie? Tutaj też od tego roku możliwość startu i uczestniczenia w polskiej lidze boksu i od nas uzyskało 5 chłopaków. Tutaj w drużynie reprezentującej Królewski Kraków uzyskał Tobiasz Zarzeczny, mój brat, Filip Klimek i Mikołaj Siembida. W drużynie z Nowego Sącza dostał szansę Patryk Zarębski i w drużynie Wisłoka Rzeszów dostał Wiktor Skiba. Dodatkowo od tego roku nasz klub się rozwija poprzez to, że zrobiliśmy 2 kursy sędziowskie. Nie mieliśmy żadnego sędziego na żadnych turniejach, mimo tego, że praktycznie każdy klub tutaj na Podkarpaciu ma swoich sędziów. Zrobiliśmy 2 kursy sędziowskie, także mamy obecnie w drużynie 2 sędziów, którzy będą też sędziować na turniejach tutaj na Pucharach Karpat między innymi.
1: A w jakich właśnie turniejach zwykle bierzecie udział i jak tam właśnie z wynikami?
0: Tutaj takie turnieje cykliczne, Puchar Karpat, są przeważnie raz w miesiącu. Regularnie uczęszczamy na te turnieje. Jest to taka szansa, żeby chłopaki nabrali doświadczenia. To nie jest turniej, w którym skupiamy największą uwagę. Tam boksują z zawodnikami między innymi z Małopolskiego województwa, z Podkarpackiego, w zależności kto tam przyjedzie. Ale jest to regularny start naszych zawodników. Mogą sprawdzać swoje umiejętności, nabierać tego doświadczenia. A główne takie turnieje to są Mistrzostwa Polski na ten moment, nie? Na razie musimy tutaj medali Mistrzostw Polski zrobić, później będziemy troszkę dalej mierzyć.
1: A jeśli chodzi o te takie lokalne turnieje, Puchar Karpat, tak? To w jaki sposób właśnie wybieracie zawodników, którzy

0: tam wystartują.
1: Tutaj na takie turnieje, na turnieje w Pucharach Karpat wystawiam jak najliczniejszą liczbę zawodników, którzy się nadają, żeby wygrywać walki, nie tylko wyjść i przeboksować, tylko żeby wygrywać. To są takie turnieje, które dużo zawodników biorę, żeby jak najwięcej, żeby też tych nowych zawodników sprawdzać, jak wyglądają na turniejach, jak wygląda ich podejście przed walką, podczas walki, jak to wygląda w walce po prostu, bo to jest całkowicie co innego, sparring a walka. I bardzo dużo sprawdzam nowych zawodników, a jeśli chodzi o tych, co cały czas boksują regularnie, to jeżdżą cały czas na te turnieje. Jak są przeciwnicy, to boksują.
0: Okej, tutaj mamy ten etap taki lokalny, a jak wyglądają te rozgrywki takie już wojewódzkie?
1: Tutaj na pewno też jednym z takich głównych celów są mistrzostwa okręgu, żeby zdobyć jak najwięcej złotych medali, żeby nabrać jak najwięcej kwalifikacji na mistrzostwa Polski. Nie we wszystkich kategoriach mistrzostwa okręgu są kwalifikacje do mistrzostw Polski. Staramy się jak najwięcej medali zdobywać złotych, dlatego, bo na przykład mistrzowie województwa podkarpackiego jadą na ogólnopolską olimpiadę młodzieży, czyli mistrzostwa Polski kadetów. Nie? Także tutaj w tym roku mieliśmy trzecie miejsce drużynowe na mistrzostwach województwa podkarpackiego. Zdobyliśmy bodajże 7 złotych medali, 7 srebrnych i 3 brązowe.
0: Jesteście zadowoleni z tego wyniku, czy coś można jeszcze było poprawić?
1: Jesteśmy zadowoleni, ale uważam, że główny cel to, żebyśmy byli pierwsi.
0: Tylko złoto się liczy.
1: Taka jest najlepsza mentalność, żeby zawsze mierzyć złoty medal. I powtarzam to zawodniku, żeby się nie cieszyli tą jakichś srebrnych medali, tylko żeby były złote same. Żeby były same złote. Jak będziesz celował tylko w złoty medal, to różne inne sukcesy ci przyjdą same.
0: Mi się zawsze wydawało, że najgorzej jest zdobyć czwarte miejsce, czyli po prostu minąć się z tym podium.
1: W boksie nie ma czwartego miejsca, jest miejsce trzecie i są dwa zawsze trzecie miejsca, także tutaj akurat nie ma walk o brązowy medal, tylko dwóch półfinalistów przegranych dostaje brązowe medale. A wygrani walczą w finale, czyli jest złoty i srebrny, dwa brązowe.
0: Tutaj mówiliśmy sobie już o tych turniejach lokalnych, okręgu, mistrzostwach Polski. A czy Stalowa Wola Boxing Team wystawia również zawodników na takie turnieje międzynarodowe?
1: Tutaj międzynarodowe turnieje są też często organizowane w Polsce, czyli przyjeżdżają zawodnicy z różnych państw. Przeważnie na turniejach tutaj występują zawodnicy z Ukrainy, z Rumunii, z Węgier. My też mamy zaproszenie na te turnieje na przykład w Rumunii czy na Węgrach. Boksowaliśmy tam już nieraz, lecz tutaj uważam, że jeśli zawodnicy do nas przyjeżdżają, to skupiamy się bardziej na startach tutaj w Polsce, bo i tak toczą walki z zawodnikami z innych krajów.
0: I już tak podsumowując ten temat właśnie tych turniejów na różnych szczeblach, to co określiłbyś takim mianem waszego największego osiągnięcia?
1: Tutaj myślę, że będziemy mieć dużo większe osiągnięcia, ale na ten moment dwa brązowe medale mistrzostw Polski w tamtym roku zdobyliśmy oraz takim sukcesem dużym jest taka mocna popularyzacja, która ciągle rośnie tutaj w Stalowej Woli. Naprawdę bardzo to poszło do góry. Jak pamiętam, jak ja to zaczynałem boksować 10 lat temu w Stalowej, to był taki, że tak powiem, taka moda na MMA. Teraz wszyscy chcą boksować i to bardzo się kręci, jeśli chodzi o Stalową Wolę. Każdy się zabiera za boks, dużo osób chce zaczynać swoją przygodę. Dużo osób też chce być jak ci zawodnicy, widzą, to widać jak startują w zawodach, jak wygrywają i przez to rośnie ta popularność tego sportu, że każdy chce też tak boksować, nie? Tutaj dużo robią też organizowane przez nas turnieje w Stalowej Woli. Jest to też memoriał imienia Lucjana Terelli. Co roku cyklicznie to organizujemy. Chłopaki tutaj z klubu walczą, przychodzą znajomi, przychodzą rodzice, rodzina, widzą jak to wygląda, koledzy z szkoły i to

0: też bardzo wzrasta. Zawsze tutaj po turniejach, w tydzień po turniejach jest sala pełna nowych zawodników. Naprawdę jest to, widać jak działają te turnieje, bo mówię, jest to mocno rozpowszechnione w Stalowej Woli.
1: Te tradycje takie bokserskie są w Stalowej Woli dalej takie żywe.
0: Tak, tutaj co roku upamiętniamy wybitnego boksera ze Stalowej Woli, pana świętej pamięci Lucjana Trelę. Organizujemy turniej, który cieszy się też coraz większą popularnością, bo z roku na rok przyjeżdżają do nas zawodnicy z coraz większej ilości państw, z różnych klubów. Organizowaliśmy turniej Puchar Karpat imienia Lucjana Treli. Tutaj też w sierpniu będziemy organizować galę boksu. Będzie to 10 konkretnych walk, tak samo imienia Lucjana Treli. Mam tutaj pewne plany wraz z moim tatą, z prezesem tego stowarzyszenia, co tutaj zrobić. Myślę, że takiego wydarzenia jeszcze w Stalowej nie było. Chcemy zrobić naprawdę taką dużą, dużą galę z bardzo wysokim poziomem pojedynków. No mówię, takiego, jakiego jeszcze nie było w Stalowej.
1: Tutaj wspominałeś, że boks cieszy się coraz większą popularnością w Stalowej Woli. Jak w takim razie zacząć właśnie tę swoją przygodę z boksem? Gdzie należy się udać?
0: Tak naprawdę codziennie są organizowane zajęcia.
1: Czyli gdzie?
0: Na Musirze, ulica Hutnicza 15. Można tutaj sobie wejść. Na Facebooku jest strona Stalowa Wola Boxing Team, na Instagramie tak samo. Jest numer telefonu, jest grafik ułożony, gdzie można sobie sprawdzić, kto do jakiej grupy się nadaje. Można śmiało zadzwonić. Także tylko kontaktować się tutaj na social mediach różnych, są wszystkie informacje.
1: Czy macie jakieś takie limity właśnie wiekowe i też ilościowe właśnie takich osób, które mogą uczestniczyć w takich zajęciach?
0: Tutaj staramy się zawsze, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to można śmiało zadzwonić, porozmawiać i trener tutaj uzna, do jakiej grupy wiekowej się ktoś należy i do jakiego wysłać, bo tutaj w każdy dzień jest inna grupa. Najmłodsi mogą zaczynać od powiedzmy 5 roku życia.
1: Czyli można zapisywać dzieci od 5 roku życia, a co jeśli chodzi o dorosłych? Do którego wieku możemy się właśnie zapisywać na takie zajęcia, jeśli kręci nas ten sport?
0: Każdy może przyjść tak naprawdę. Jest tu też grupa rekreacyjna, na którą ktoś może przyjść całkowicie, nauczyć się wszystkich podstaw. Nie musi być nie wiadomo jak uzdolniony, wystarczą chęci. Śmiało przychodzić, nie wstydzić się, tutaj trenerzy przekażą wszystko.
1: A jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o płeć zawodników? Czy w większości są to mężczyźni, czy zdarzają się również kobiety?
0: W większości są to mężczyźni, chociaż teraz tak samo jest bardzo spopularyzowane wśród kobiet, bo mam tutaj liczną grupę dziewczyn, którzy trenują razem z chłopakami. Przychodzą dziewczyny, tak samo są bardzo zawzięte, o ile bardziej zawzięte niż chłopaki w niektórych przypadkach. Tak samo przychodzą i dziewczyny, i chłopaki.
1: Czyli kobiety i mężczyźni razem ćwiczą? Takie same ćwiczenia?
0: Tak samo wszystko ćwiczą. Mówię tutaj o grupie zawodniczek, które boksują, trenują w tej starszej grupie. Trenują tak samo jak chłopaki.
1: I już tak przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jaką radę dałbyś właśnie młodym osobom zaczynającym swoją przygodę ze sportem, z tym sportem?
0: Żeby tutaj się nie bały, żeby śmiało przychodziły, żeby nie wstydziły się tego, że nie potrafią jakiegoś tam ćwiczenia, żeby były konsekwentne, cierpliwe, że wszystko pomału przyjdzie, jeśli będą chciały oczywiście, nie? Ale tutaj najważniejsze są chęci i zaangażowanie.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o Stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, której celem jest właśnie spopularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
1: Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia? Może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
4: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Stal Fiction działa od 2016
1: 2016

0: 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4. Także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie, oraz Stalowolskie Spotkanie z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca. I podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG, grami retro, na retro komputerach. To właśnie głównie podczas Stalowego Grania, natomiast podczas spotkań z Fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy, konkurs cosplay, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, zresztą jest to impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to było naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
1: O jakich pani projektach teraz mówię, tych takich mniejszych projektach?
0: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty larpowe, była gra miejska, było właśnie takie wydarzenie, na których były pokazy poszczególnych gier planszowych, były warsztaty programowania, były warsztaty tworzenia gier planszowych, także to też sporo się działo na tym wydarzeniu. W rok później zrealizowaliśmy Stalowolskie LARPogranie.
1: Czy mogła pani wyjaśnić, czym są LARPy, tak dla słuchaczy i dla mnie, która zupełnie nie siedzi w temacie gier?
0: LARP jest nieco podobny do improwizowanego teatru. Każda postać dostaje swoją rolę, która ma opisane swoje cechy i też swoje cele. I właśnie głównym zadaniem jest zrealizowanie tych swoich celów. Trzeba właśnie tego dokonywać poprzez interakcję z innymi graczami, właśnie taki teatr improwizowany. Też bardzo, bardzo fajna forma rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
1: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż Stalowe Grania?
0: Tak. Jako ostatnie to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to sobota z Stowarzyszeniem Star Fiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek. Na jednym były gry RPG i na jednym były LARPy.

W 2023 roku były to sobota z Stowarzyszeniem Starfiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek, na jednym były gry RPG i na jednym były LARP.

0: właściwie właśnie jak sama nazwa wskazywała, ze stowarzyszeniem Style Fiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztat programowania, to w ramach było, zdaje mi się, Stalowolskiego LARP Ogrania, to właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
1: Wspominała Pani, że tak na co dzień, w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają, o której godzinie, kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
0: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań Nadbowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
1: Jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała Pani wymienić?
0: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są nagłe nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
1: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
0: Nie. Po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
1: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
0: Każdy, kto chce działać z nami.
1: A gdyby miała Pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
0: Tak, spotkanie organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowym, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie jest organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
1: Czy żeby być takim członkiem stowarzyszenia Style Fiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączają do Was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
0: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu się ucieszyli się, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
1: Jakby Pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli, czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by Pani powiedziała?
0: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób. Można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście i uczą bardzo wielu fajnych umiejętności. Logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne w życiu umiejętności. Też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, umiejętności takie społeczne.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: SK2. Stalowa wola.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.